rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: 2.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

zdania, borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek w Toruniu. 12 stopni już teraz na toruńskich termometrach, no a dziś spodziewamy się nawet 28, no i to tylko na termometrach. Obstawiam, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa, więc upał zawitał oficjalnie do Torunia. Myślę, że zostanie z nami na trochę, dziś dużo słońca bez opadów i bez silniejszego wiatru. Ciśnienie w Toruniu też nie będzie nam na szczęście doskwierało.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
4: Yes.
5: Oh, hi. Good to see you.
6: Good to see you again.
4: And not one.
6: Thank you
4: so much.
3: Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Atak dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
7: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
3: Na rano władze Krakowa zwołały zespół zarządzania kryzysowego. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
8: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności.
3: Niedoszły pasażer dostał 500 zł mandatu i nie został wpuszczony na pokład samolotu.
9: SK2 Sport.
3: Meksyk z 2 wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu ma złamaną nogę. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
10: 2,5 minuty już po godzinie 6. I proszę Państwa, chciałbym obwieścić wszem i wobec. Dotrwaliśmy do piątku, piątek, 19 dzień czerwca. Jeszcze tylko chwila, ostatnia prosta przed nami i upragniony WEF.

Z literek też nie byłem dobry w szkole. To tak na przyszłość, jeżeli byście się martwili, drogie dzieci, że jak nie umiecie czytać, to kariery w radiu nie zrobicie. Zrobicie. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6. Jeżeli zastanawiacie się, co dzisiaj ciekawego dzieje się na świecie i czym powinniśmy się zainteresować, proszę bardzo, prasa donosi, bitwa na kaloryfery, moi drodzy, się rozgrywa. Cristiano Ronaldo, znacie pewnie, taki portugalski piłkarzyna, prawda? Wybrał się ostatnio na plażę, on teraz gra na mundialu i akurat sobie siedzi w Stanach, prawda, na tym, na zachodnim wybrzeżu. Wybrał się ostatnio na plażę i tam zaprezentował się bez koszulki. I proszę bardzo, pokazał swój umięśniony, lśniący w słońcu kaloryfer. Żeby nie było, nasz najlepszy polski napastnik, czyli Robert Lewandowski, gorszy być nie chciał i do internetu też wrzucił swój umięśniony, ociekający seksapilem kaloryfer. No i tak nam się zrobiła bitwa na kaloryfery. Panowie prężą muskuły do siebie, chwalą się sami budową swych brzuchów, a ja tak się zastanawiam, no czym ja miałbym się pochwalić, no. Ja też robię w ciepłownictwie, mam swój bojlerek i dobrze mi z nim. I nim też mogę się chyba czasami pochwalić. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj porozmawiamy z rana, no to wychodzi, no życie pisze najlepsze scenariusze, moi drodzy. Skoro panowie sami się chwalą tym, jak wyglądają, to zróbmy sobie dzisiaj dzień samochwały. 7268268826 albo Messenger. Linii już w tym momencie odblokowuje. Będzie się można do mnie dodzwonić. Będzie do mnie można pisać na Messengerze, nagrywać głosóweczki. Dzień samochwały w Radiu SK2. Zapraszam. Czym możecie się sami pochwalić o sobie? Pochwalcie się czymś. Może macie jakąś umiejętność. Może umiecie robić coś, czego nie potrafią inni. Może ktoś umie zawiązywać językiem tą, jak się bierze tą przypółkę, tą taką gałązkę z wiśni, prawda, i się robi supełek. Może są takie osoby. Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Dzień samochwały w Radiu SK2 uważam za otwarty.

0: To też może być umiejętność, prawda? Kochać mimo ran. Doda za nami 18 minut po godzinie 6, a z nami już Darek. Dzień dobry, Darku.
1: A witam serdecznie, witam.
0: Darek do mnie zadzwonił, mówi, że on się chce pochwalić swoją umiejętnością, którą jest... Co to mówiłeś? Że, czy co ty potrafisz fenomenalnie?
1: Prawie wszystkie solice pamiętam. Prawie
0: robi wielką różnicę. Dobra, żeby nie było. Proszę bardzo, stolica Niemiec.
1: Stolica Niemiec, Berlin.
0: Dobra, a powiedzmy... stolica Czech.
1: Praga.
0: Praga, dobra. To coś teraz trudniejszego spoza Europy. Proszę bardzo. Stolica... A, to będzie podchwytliwe. Uwaga, stolica Kanady.
1: Ottawa.
0: Dobrze. Ty wiesz, że większość osób pewnie... Znaczy większość, duża część osób pewnie pomyślałaby, że Toronto. A tu proszę bardzo, Ottawa. No na pewno, oczywiście, że na pewno nie. Dobra, Darek, poczekaj. To jeszcze jedno pytanie, i zgarniasz ode mnie paczkę prezentów. Uwaga. Stolica Maroko.
1: Rabat,
0: tak jest. Ulubiona stolica mojej żony. SK2. Stąd wiem. Czym wy się możecie pochwalić? Dajcie znać. 726 826 826 albo Messenger.

0: poranny przegląd prasy na 26 minut po godzinie 6. To jest dobry czas na to. Patrzę sobie, o czym to dzisiaj te gazety piszą. I oprócz bitwy na kaloryfery pomiędzy Ronaldo a Lewandowskim, możemy przeczytać, że Michał Wiśniewski pilnuje budowy mimo rozstania. Michał Wiśniewski, lat 53. I Pola, lat 41, wciąż budują wspólną willę, choć rozwód trwa. No budują ją po to, żeby po rozwodzie żyć w pokoju.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od

0: Zakari jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic

0: zapłacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
3: Sprzątanie nie musi być udręką.
4: Tuden
3: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Rozpoczynamy falę upałów w Toruniu. Dziś zobaczymy na termometrach do 28 stopni. No i pięknie nam się to zgrywa z dniami miasta, które, przypomnę, startują dziś, potrwają przez 10 dni. Dziś startuje też remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Mowa o odcinku od trasy staromostowej do Matejki. No i przygotujmy się, że ruch będzie odbywał się jednokierunkowo po prawym pasie w kierunku ulicy Matejki. Prace mają potrwać 2,5 miesiąca.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił placówce 500 000 zł. Przypomnę, w ubiegłym roku zarobił on w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, a więcej o tej sprawie w newsach o 7.00. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na nas znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Moja władza nie ma ograniczeń. Tak Donald Trump w rozmowie z Axiosem zareagował na opinię, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Portal napisał, że amerykański prezydent rozpoczął wojnę, domagając się bezwarunkowej kapitulacji Iranu. Ostatecznie zakończył ją, podpisując ograniczone wstępne porozumienie.

0: Jaki to piękny czas, to oczywiście, że to piękny czas, bo to już jest 6:37. Moi drodzy, to jest bardzo piękny czas, to jest też czas na to, żeby odebrać kolejne telefony od Was. Dzisiaj dzień samochwały zrobiliśmy sobie w Radiu SK2, czyli chwalicie się tym, co też potraficie, co umiecie, co macie może na przykład, no czym to się chcecie pochwalić i powiedzieć światu, że ej, zobaczcie na mnie, zobaczcie jaki to ja jestem, ho, ho, ho. No i mamy na przykład Messenger od Oli. Proszę bardzo, Olu, co Ty potrafisz?
1: Cześć, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, taką umiejętnością mówienia ludziom prawdy prosto w oczy i nie poza plecami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam całe Radio SK. Do usłyszenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia. Jerzy, jak w takim razie Ola powiedziała miłego dnia, to znaczy, że powiedziała prawdę, powiedziała nam prosto w oczy, bo mówiła to patrząc się w radio, tak przynajmniej czuję. Odbieramy też telefon 726-826-826, proszę bardzo.
2: Siema, siema, tu Was słucham. Ja się mogę pochwalić tym, że umiem powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, kocham zwierzęta, zbieram kubki po pieskach i jestem Jacek z Warszawy. Cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Jacku. To coś nas łączy, bo ja też zbieram kubki, tylko że po dzieciach. Wczoraj 3 wyniosłem z ich pokoju, wyobraźcie sobie, wszędzie to stawiają. No mówię, napijesz się, to odnieś, a nie, że ja będę musiał kubkę wynosić. Kubka, kubek.
3: SK2.

Czas nieubłaganie leci do przodu, bo do tyłu lecieć nie może. 10 minut zostało do godziny 7, a tymczasem Szwecja zapłaci Estonii za przyjęcie więźniów z powodu przeludnienia w ichniejszych więzieniach. Tak jest, w Szwecji jest za dużo więźniów, za mało więzień, no i trzeba szukać gdzieś jakiegoś Erasmusa dla nich, no to będzie ich wysyłała w takim razie do Estonii. Estonia otrzyma od Szwecji ponad 30 milionów euro rocznie za pierwszych 300 osadzonych, ale będzie mogła zarobić dużo więcej, bo mówi się nawet o 60 milionach euro, czyli do Estonii ma trafić maksymalnie 600 dorosłych mężczyzn, którzy nie są uznawani za osoby jakiegoś wysokiego ryzyka, nie są terrorystami, ani nie działają w przestępczości zorganizowanej, ale po prostu siedzą w więzieniu, bo muszą, no i zajmują tam miejsce dla tych naprawdę groźnych przestępców, więc oni sobie trafią do Estonii. No jakby Szwedzi nie zapłacili za więźniów, prawda, no to wtedy moglibyśmy mówić, że byłby to jakiś problem dla Estonii. A że zapłacą, no to cóż, że ze Szwecji. SK2. Cwaniaki, ja wiem, po co oni to robią. Oni chcą, żeby sobie Estończycy połamali język na tym. No to cóż, że jest 6:50, musicie mi wybaczyć.

0: No właśnie, wy też dajcie sobie szansę. My wchodzimy na sk2.pl i zgłaszamy się do SK Karniaki Cup, czyli no, to jest, dajemy wam możliwość po prostu postrzelania sobie karniaków ze Sławkiem Peszko, tylko żeby to zrobić i żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy i żeby mieć szansę na zgarnięcie 10 tysięcy złotych i kieszonkowego do tego, tysiaczka takiego, prawda, i noclegu w Warszawie i tego wszystkiego, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej zabawy. Po godzinie 7 ktoś znowu spróbuje ustrzelić karniaka. Odgadnąć, co Sławek Peszko ma do powiedzenia najpierw, a później jak się uda, to dopiero sobie ustrzeli karniaka. O, to w tej kolejności powinno wyglądać. Tak więc posłuchajmy, co dzisiaj Sławek chciał powiedzieć. Uwaga.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie teraz odgadnąć. Tak więc sk2.pl, tam się zgłaszacie i po 7 ktoś stanie przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, tylko najpierw musi się do naszej reprezentacji zakwalifikować.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
3: SK Karniaki Cup SK2.

0: stację paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 15 stopni, a dziś jeszcze przyjemniej do 28, więc można śmiało powiedzieć, że upały zawitały nam do Torunia i

0: Pudowskiej Kiril Kościuszki. Przypominam, że bulwar niedostępny do poniedziałku.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Minuta po 7 news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
4: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
3: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
2: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
2: Oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dzisiaj i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień przeznaczony dla branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
6: Zachęcamy bardzo gorąco rodzinę, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
2: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
7: SK2 Sport.
2: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech.
8: No i mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7. Zbliża się ten czas, kiedy ktoś z Was stanie woko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Powiem Wam szczerze, ja już znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź i jestem zszokowany, jak prosta ona jest. SK2.pl, tam wchodzicie, tam zgłaszacie się do zabawy. Zaraz do kogoś z Was zadzwonię.

A nie mówiłem, że to będzie bardzo łatwa odpowiedź, jeżeli chodzi o Sławka Peszkę? Schodzą te odpowiedzi, schodzą. Tylko nie tak się zgłaszamy, moi drodzy. Wy mi nie piszcie, jaka jest poprawna odpowiedź, wy mnie przekonajcie, że ja do was powinienem zadzwonić. No, a i wtedy sprawa wygląda inaczej. Tak więc sk2.pl cały czas jeszcze macie szansę, jeszcze przez chwilę, żeby mnie przekonać, żebym to do was zadzwonił i żebyście to wy stanęli oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Natomiast na własnej skórze wilki przekonały się, co to znaczy siła. W Puszczy Białowieskiej grupa wilków zaatakowała cielaczka żubra. Tak jest, rzuciły się na niego te wredne, paskudne bestie, ale tutaj w Sukurs szybko z pomocą przyszły inne żubry i osłoniły szybko tego cielaczka i odpędziły te wilki. No to wilki co zrobiły? Wróciły w większej sile i jeszcze raz zaatakowały tego cielaczka. No to co? To jeszcze więcej żubrów stanęło w jego obronie. I w lesie, w Puszczy Białowieskiej taka rozegrała się ustawka. Taka, wiecie, taka walka. Żubry przegnały wilki, proszę bardzo. 1-0 dla żubrów, gratulacje dla żubrów. Cielaczek w ogóle miał szczęście, że tatuś z kolegami jak zawsze byli za rogiem.

0: Prawie 19 minut po godzinie 7, czas zacząć.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, czy komuś uda się w końcu strzelić o poranku i wstrzelić się w zdanie, które mówi Sławek Peszko? Zobaczymy. Dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Janusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Janusz napisał do nas takie zgłoszenie. W sytuacjach podbramkowych zachowuję zimną krew. Jestem honorowym krwiodawcą, więc ratowanie sytuacji mam dosłownie we krwi. Czas podnieść się z leżaka i na boisko. Piękne zgłoszenie. Jesteś, widzę, że wojownikiem, przelewającym krew za innych.
3: No, nie do końca.
0: Jesteś bohaterem. Tak samo jak mój kolega Wajda, który też się z tym szczyci, że dużo krwi już przelał i zamierza przelać jeszcze więcej. Tak jest. Dobrze, Januszu.
3: Szczytny cel,
0: oczywiście, że tak. Tym bardziej wakacje, bardzo się to przydaje. Dobra, Janusz, posłuchaj. Ja ci tylko przypomnę, jakie są zasady naszej zabawy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Oczywiście.
0: Dobra, jesteś gotowy?
3: Tak jest.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Sławek Peszko i odpowiedz w 3 sekundy na pytanie.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
3: tańca.
0: Do tańca.
3: Tańca.
0: Do tańca? Do tańca, tak. Mówisz? Tak? Na pewno?
3: Tak.
0: Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny? Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny?
3: Tak.
0: Tak jest!
3: Tak.
0: Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało. Elegancko, no to jeszcze posłuchajmy, czy na pewno.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
0: Do tańca. Janusz, no to zatańczysz sobie w takim razie na Stadionie Narodowym. Spróbujesz ustrzelić 10 tysięcy złotych. Już dostajesz 1000 złotych kieszonkowego, proszę bardzo. I zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, bo zabierasz też kogoś ze sobą.
3: Świetnie.
0: No i spotkanie ze Sławkiem
3: Peszko. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: No, oczywiście.
0: Bardzo proszę. Janusz, kolejna osoba powołana do naszej reprezentacji. Jeżeli wy chcecie zmierzyć się ze Sławkiem Peszko i chcecie jechać na Stadion Narodowy, to zapraszamy sk2.pl. Można się zgłaszać, można odpowiedzieć na pytanie. Jutro pojawi się, jeszcze dzisiaj nawet wieczorem pojawi się kolejny dźwięk na jutrzejszą rundę. Ty możesz, Kasia może, wszyscy mogą tak naprawdę. Zaglądajcie na sk2.pl, tam do odsłuchania będzie kolejny dźwięk. Jutro kolejna osoba, nie, przepraszam, jutro sobota, w poniedziałek kolejna osoba będzie miała szansę na powołanie do naszej reprezentacji. Janusz jedzie na Narodowy.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

No i teraz pewnie są tacy, którzy zazdroszczą również Januszowi, który spędzi wymarzony czas na Stadionie Narodowym, będzie próbował wstrzelić się. No po prostu ja jestem bardzo zadowolony, jestem taki szczęśliwy po prostu, że udało się powołać kolejną osobę. SK2.pl, przypominam wam, jeżeli wy chcecie zostać powołani do naszej reprezentacji, wchodźcie na tę stronę i zgłaszajcie się do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Może się zakochać.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
9: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
10: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: Halo? Gdzie jesteś?
12: W domu, podlewam kwiatki. A co?
11: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
12: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
11: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
12: Co? 9 zł?
11: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i

0: Zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
3: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
4: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Wyłączenie bulwaru i prace na ulicy Gałczyńskiego. Z takimi utrudnieniami trzeba liczyć się przejeżdżające przez Torunie samochodem. Na pewno uważajcie jeszcze w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Tam tych samochodów całkiem sporo. Niełatwo pokonać także ulicę Kościuszki, Skłodowskiej Kirii, Grudziącką czy też miejscami Polną. No ale dziś bez większych problemów z pogodą w Toruniu. Zobaczymy dziś maksymalnie do 28 stopni. Przygotujmy się naprawdę na dużą, upalną dawkę słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do nich między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.

Mamy 29 minut do godziny 8. Przygotujcie telefony, bo za chwilę odjazd w radiu SK2, czyli dobrze wam znane PKP.

0: Dobra, jedni lubią chodzić, a dzisiaj w ogóle jest dzień leniwego spaceru. To polecam, jeżeli ktoś lubi oczywiście. Inni lubią jeździć, to dla tych, którzy lubią jeździć i pozdrawiać wszystkich wszem i wobec, rozpoczynamy. PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. Pod tym numerem zgłaszacie się, dzwonicie i na żywo pozdrawiacie. Kogo? To już od was zależy. Odbieramy telefony. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich właścicieli psów rasy Samojed.
0: Pozdrawiam. Jak? Jakiej rasy?
1: Samojed.
0: Okej.
1: Okay. Wszyscy właściciele będą wiedzieć i się uśmiechać, będą tak jak ich psy.
0: Rozumiem. To jest cenzuralna rasa. Dobrze, niech będzie. Kto pozdrawia?
1: Gosia.
0: Gosia, pozdrowienia poleciały. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu Ola.
0: Cześć, Ola.
2: Chciałabym pozdrowić moje kochane dzieci, które właśnie wiozę do przedszkola i szkoły. Hanie, Floriana i Różyczkę.
0: Pozdrowienia poleciały.
2: Serdecznie.
0: Dzięki bardzo. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć, Krzysztof.
3: Chciałbym pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo, bardzo kocham. Niech nie wątpi, że ją bardzo kocham.
0: Krzysztof, i kogo jeszcze?
3: I
0: kogo jeszcze?
3: I Dianę, jej koleżankę z pokoju. No i Karoliny, która miała bardzo poważny wypadek na holenderze. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Oczywiście, że tak. Poleciały pozdrowienia.
3: Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo, hej. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj z synkiem pozdrowić, synku. Natalię, jego ukochaną kuzynkę oraz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrowienia do Natalii, jej ukochanej kuzynki poleciały i do słuchaczy również. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
5: Dzień dobry, Józef z Zajska się chłania.
0: Cześć.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkie panie z radioterapii i z punktu onkologicznych. Jadę właśnie na ostatnią 35. radioterapię.
0: No to zdrówka ci życzymy w takim razie.
5: Dziękuję bardzo i panie z chemii też.
0: No to poleciały pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tu babcia Ela, ja pozdrawiam mojego wnuczka, która dzisiaj ma bal ośmioklasisty. Mojego wnuczka ma Marzejkę.
0: No to babciu, po balu musi być dokładka, bo babcie zawsze daje dokładki. Jakby nie patrzeć.
6: Będzie na pewno.
0: Oczywiście, że tak. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy codziennie rano dymają do pracy na rowerze, bez względu na wszelką pogodę.
0: No, znam lepsze miejsca do robienia tego. Dzięki bardzo, pozdrowienia poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Tu Różasz.
0: No hej.
8: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Torunia i okolicy.
0: No to poleciały pozdrowienia i ostatnie pozdrowienie od kogo? Halo, halo. Halo, halo. Oj, tu jest... No.
9: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Cała rodzina. Pozdrowienia do całej rodziny poleciały. Bardzo dziękujemy. To co, sygnał? I kolejne PKP za tydzień. SK2.

0: Ludzi to ludzi, żeby nie zgubić kaczki, takiej jednej specjalnej kaczki, to dopiero jest to sztuka. Kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką Mundialu 2026. Kaczor Merlin, widywany na ulicach Meksyku, robi furorę też w internecie. Zwierzę nosi taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Zakładają ma nawet specjalne skarpetki, wyobraźcie sobie, prawda? No i ten kaczor Merlin w internecie bije te rekordy popularności, stał się już memem, piszą o nim piosenki w ogóle. Sama FIFA się zainteresowała tym kaczorem i planuje spotkanie z nim oraz jego opiekunami. No, powiem wam tak, jeżeli FIFA się nim interesuje, to ja mu jednak wróżę wielką przyszłość w piłce nożnej. Może zagra w jakiejś reprezentacji, w jakiejś drużynie, na przykład na skrzydle?
1: SK2

5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 7268 26 8 26 albo Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego lubisz piątek?

0: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Halo? Gdzie jesteś?
7: W domu, podlewam kwiatki. A co?
6: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
7: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
6: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
7: Co? 9 zł?
6: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Łazarska, nie wiem, kto zamówił taką pogodę na weekend, ale myślę, że dziękować na pewno będziemy, bo i przy okazji będziemy świętować Dni Torunia. Przez 10 dni startujemy już dziś, dużo plenerowych atrakcji, także warto zerknąć, co między innymi będzie działo się na Bulwarze Filadelfijskim. Jeszcze trochę dzieje się na pewno na toruńskich ulicach. Utrudnień spodziewajcie się w okolicach Mostu Piłsudskiego, przy Dworcu Wschodnim, na Grudziąckiej, przy Placu Pokoju Toruńskiego. No i dziś na termometrach w Toruniu do 28 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
15: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
16: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
15: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
14: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrzypiecki, znanego krytyka Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
17: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
18: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
17: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsethem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
19: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
17: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
14: Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W ten weekend nad Stawami i Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje.
20: SK2 Sport.
14: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie USA kontra Australia, a w Santa Clara Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
21: Mamy dwie, już trzy minuty po godzinie 8, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dzień leniwego spaceru. Ja nie rozumiem, jak spacer może być leniwy. Albo jesteś leniwy, albo spacerujesz, prawda? Bo na przykład, zobaczcie, ja na przykład jestem tak bardzo leniwy, wczoraj to sobie uświadomiłem, że na przykład ja lubię się zdrzemnąć, zanim położę się spać.

0: 11 po 8 już nam się zrobiło. Moi drodzy, wraca sprawa tego szpitala południowego w Warszawie. Co to pan Dawid Kacprzyk zarobił tam kupę kasy. Ponad 1,5 miliona złotych jako lekarz bez specjalizacji. No i premier się wkurzył, Donald Tusk się wkurzył. Powiedział, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy ci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Bo tam przypominam, że tam jeszcze był salonik VIP w ogóle w tym szpitalu sobie zrobili. No i Donald Tusk zapowiada, że będzie z tym walczył, zapowiedział konkretne działania i mówi, że będzie zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnieniu sprawy szpitala południowego. I oczami wyobraźni widzę sobie, jak premier się motywował do tego działania przed lustrem. Stoi przed lustrem i mówi: masz być bezwzględny.
1: Będę.
0: Masz być zdeterminowany.
1: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Będę.
2: No, to jest pierwsze.

0: To co? Czas zacząć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj Marcin i Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No, mamy dwa razy dzień dobry. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteśmy w komplecie. To ja tylko szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło. Na kole są literki. Każde z was dostanie ode mnie literkę z tego koła, które sięgam teraz. A później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne. Nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej. Nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli byłaby poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, wybieracie sobie literkę sami. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, no to Marcin dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marcinie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Nie, nie, nie, koło mi się rozpadło. Chodź tutaj. Dobra, ale udało się. Ostatkiem sił, Marcinie. Literka W. Mkasiu, no, W. Ta prawie ostatnia litera alfabetu. Litera W. Czy wszystko jasne?
5: Oczywiście.
0: Dobra, to uwaga. Marcin, poproszę na literkę W. Państwo.
5: Włochy.
0: Miasto.
5: Wrocław.
0: Znana postać.
5: Witold Gombrowicz.
0: Roślina.
5: Wierzba.
0: Kolor.
5: Wiśniowy.
0: Zawód.
5: Weterynarz.
0: Sam weterynarz jeszcze weszło. Tak, dobra, czyli mamy, podliczamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów. Sześć punktów dla Marcina. Sześć punktów Magdo do pobicia.
4: Dobrze.
0: Próbujemy. Dziękujemy. Próbujemy. W prawo czy w lewo?
4: Próbujemy.
0: W lewo, tak?
4: Tak.
0: Madziu, tylko głośno i wyraźnie mi mów, bo coś cię przerywa. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Dobra, poczekaj.
4: No mam nadzieję.
0: Dobra, Magda, masz łatwiej albo trudniej, co zależy, bo wylosował ci się joker, czyli możesz sobie wybrać
4: joker.
0: Literkę. Tak.
4: P.
0: P?
4: P, ty.
0: Ty, jak tata.
4: Ty jak pola.
0: Jak pola?
4: Tak.
0: Ty jak pola, jak policja na przykład, tak?
4: O, jak policja, tak, dokładnie.
0: Dobra, niech będzie. Py jak policja w takim razie, no to dobra, no to, to lecimy, moja droga. Poproszę państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Pan Tadeusz.
0: Imię.
4: Paweł.
0: Roślina.
4: Paproć.
0: Potrawa.
4: Pierogi.
0: Samochód.
4: Peugeot.
0: Znana osoba.
4: Paweł Delong.
0: Paweł Delong, w ostatniej chwili rzutem na taśmę wleciał ci Paweł Delong. Czy masz jakieś obiekcje, Katarzyno?
6: Wszystko jest
0: okej. Wszystko jest okej, to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magda zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Proszę bardzo, do Magdy leci prezent marzeń, a do Marcina lecą prezenty od Radia SK2.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A, no i przypominam, że gramy dopiero w poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Tak, hej, to mogłaby Magda teraz zaśpiewać z radości. Słyszeliście, tam szły podpowiedzi. Poza anteną dowiedziałem się, że kolega pomógł zgarnąć prezent marzeń o wartości 500 zł. No gratuluję, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Kolega jest, z tego co słyszałem, kierowcą, więc proszę bardzo, kierunek słuszny obrali i wygrali. W poniedziałek gramy w kolejne państwa miasta, tak więc już szykujcie telefony i proszę studiować encyklopedię, bo to się może przydać.

0: Jedynie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje

0: paliwa BP z technologią Active.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać rower, odpowiem jak najbardziej. Dziś pogoda będzie zachęcała nas do tego, żeby wychodzić, być może trochę poplażować na bulwarze filadelfijskim i nie ma co się dziwić. 28 stopni, tyle

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka. Więcej o decyzji w naszych kolejnych newsach. Londyński sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Dziś 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. Jutro na zachodzie Polski ma być 35 stopni.

bardzo dawno ten utwór wyszedł i ujrzał światło dzienne. No to jeżeli już jesteśmy przy takich dawnych kawałkach, to zapraszam do czasów, kiedy nie było GPS-ów. Tak, młodzi mogą nie wiedzieć o tym, ale były takie czasy, że nie było GPS-ów. I teraz właśnie do takich czasów wracamy. Kącik odkurzający w Radiu SK2, czyli odświeżamy stare newsy, które kiedyś pojawiły się w przestrzeni, czy to gazetowej, czy internetowej, i nadajemy im nowe życie. Pacjent przewożony z jednego do drugiego szpitala po poważnej operacji serca musiał pilotować kierowcę karetki, który zgubił drogę, pisały szkockie gazety 19 czerwca 2001 roku, czyli jakby nie patrzeć 25 lat temu. 59-letni Alan Lowden musiał być przetransportowany z kliniki w Glasgow do centrum medycznego Dumfries w południowej Szkocji. Jednak wiozący go kierowca zabłądził po drodze. Jedyną osobą, która mogła wskazać drogę, był sam pacjent. I powiem wam, że naprawdę fajnie, że przeszczep się udał, bo dzięki temu pacjent mógł okazać serce zbłąkanemu kierowcy.

Tam dom. A co powiecie na fajny, wypasiony, pięciogwiazdkowy hotel? A, proszę bardzo, SK2 znowu to robi. Będziemy was wysyłali do pięciogwiazdkowych hotelów. Niebawem startuje nasza nowa zabawa. Polska jest najfajniejsza. No i będą finały i będziecie odpowiadali z wiedzy od Polsce. Ci, którzy odpowiedzą najlepiej, pojadą do fajnego, wypasionego hotelu w różne zakątki naszego pięknego państwa.

0: Tańcz ze mną.
1: Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, uciec stąd, bo już Kasia się tu przeciąga.
2: No, poranne przeciąganie, poranna joga.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba ćwiczyć od samego rana. Kasia Grodzka za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę najlepszych hitów. Bez reklam oczywiście. A wiecie co? Ja tak teraz spojrzałem w kalendarz. Wiecie, co będzie za tydzień od dzisiaj?
2: Podejrzewam, że wiemy, no że nie co? Możemy się doczekać.
1: No nie możemy, oczywiście.
0: Wakacje.
1: Będą wakacje. Za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Na pewno mam rację, że za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Dla potwierdzenia. Na pewno.

0: tutta al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
11: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Halo? Gdzie jesteś?
14: W domu, podlewam kwiatki. A co?
13: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
14: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
13: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
14: Co? 9 zł?
13: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta.
15: Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: I po reklamie.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
20: Ten nadchodzący weekend w Toruniu streścić w dwóch punktach, to powiedziałabym przede wszystkim upały, a po drugie dni Torunia.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Szczegóły Michał Rawa.
2: Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
1: Alert w Przemyślu. W centrum miasta pojawił się niedźwiedź. Młody drapieżnik został zauważony w nocy, między innymi na rynku, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
3: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
1: Jak dodaje Łukasz Lisy z RDOŚ w Rzeszowie, niedźwiedź pojawił się w mieście przypadkowo.
4: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
1: Miasto apeluje, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. O tym, gdzie będzie najcieplej, Michał Skolimowski.
5: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: A upały u nas utrzymają się jeszcze w przyszłym tygodniu.
6: SK2 News. Toruń.
7: Marta Łazarska, jeszcze tylko do dziś można wesprzeć toruńską zbiórkę w ramach 40. konwoju humanitarnego dla Ukrainy.
8: Dedykowana dla medyków, dla ludzi, którzy zajmują się ewakuacją osób, które ucierpiały na froncie.
7: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, która prowadzi zbiórkę w Toruniu i z którą można się kontaktować. Fundacja Kosmos zaprasza do zwiedzania Fortu Jakuba w Toruniu, mówi członkini Anna Lamers.
9: My zapraszamy serdecznie, tam jest 7 tysięcy metrów pod dachem, każdy się zmieści.
7: Zwiedzanie fortu odbywa się w sobotę i w niedzielę o 11:15. Znajdziecie go niedaleko dworca miasto.
10: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Na piątek, bez reklam, usłyszymy m.in. Goje oraz Mroza. Będzie też ciekawy wehikuł czasu z włoskim akcentem. Warto posłuchać. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
11: 10 hitów.
12: 10 najlepszych polskich hitów.
13: Jeden po drugim. SK2.
14: Zapominając już.

0: Szarpanie gitary, level ekspert. Tu Urszula w Radiu USK 2, a dziś w poranku Janusz, słuchajcie, wyszarpał swoje miejsce w jedenastce marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zrobił to, słuchajcie, zachowując naprawdę zimną krew. Posłuchajmy.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
2: tańca.
3: Do tańca. Tańca. Do tańca? Na pewno?
2: Tak.
3: Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny? Jesteś tego na 100%
2: tak.
3: pewny?
2: Tak.
3: Tak jest! Tak, tak. Brawo! W końcu się udało! Janusz! W końcu się udało.
2: Świetnie.
0: No to ja podsumuję. Skoro tak świetnie, Emilia, Paulina, Kamil i Janusz, to ci zawodnicy w tym tygodniu dołączyli do jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, którzy już też 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Zostało już tylko 7 miejsc, słuchajcie. Kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu w poniedziałek po godzinie 7.
4: SK2.

Czy to jest AI? Takie pytanie usłyszałam dzisiaj od Artura Jarząbka, kiedy puściłam mu włoską wersję piosenki, którą zaraz usłyszycie po polsku, a którą zna dosłownie każdy. Chodzi mi o utwór Czesława Niemena, czyli Dziwny jest ten świat. Pan Czesław, chcąc podbić włoski rynek muzyczny, zaśpiewał tę piosenkę właśnie po włosku. Można ją sobie znaleźć w internecie pod tytułem Josenza Lei. Josenza Lei, co oznacza ja bez niej, no i też ze zmienionymi słowami na temat zawodu miłosnego. Włosi stwierdzili, że wyszło to mocno kiczowato, utwór jest wyniosły, słowa, no jak widać, o miłości. Dlatego cieszę się, że my gramy wam tylko najlepsze polskie hity.

mocno obudował się Dawid Podsiadło na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Tam właśnie znajduje się jego nabłysk, który słyszeliśmy teraz w Radiu SK 2. Czy ma szansę podskoczyć? Oczywiście, że ma, ale to zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. SK2.pl, zakładka taka z serduszkiem u góry strony. Tam głosujecie w ramach gorącej polskiej dwudziestki, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
5: Halo? Gdzie jesteś?
6: W domu, podlewam kwiatki. A co?
5: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
6: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
5: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
6: Co? 9 zł?
5: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
7: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Czasem jak uderzy upał, a człowiek cały czas gania sobie po mieście, jak się położy wieczorem, to ma wrażenie, że ciężko przez ten cały dzień pracował. Mięśnie bolą, wszystko boli, jakiś taki zmęczony. A to pasuje do tego hitu zespołu Baim. Noc po ciężkim dniu, gramy wam w Radiu SK2. Upały mają uderzyć dziś, pijmy dużo wody, szukajmy cienia, kiedy możemy i będzie dobrze. Damy radę. Zbliża się godzina 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Halo? Gdzie jesteś?
4: W domu, podlewam kwiatki. A co?
3: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
4: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
3: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
4: Co? 9 zł?
3: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
9: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
0: Toruńskie termometry już teraz wskazują nam w okolicach 23 stopni, a będzie jeszcze cieplej, do 28. Jak zerkniemy na temperaturę przy gruncie, no to zobaczycie, że dziś czeka nas naprawdę upalny dzień w Toruniu. Ta na ten moment wynosi w okolicach 32 stopni, więc działanie słońca jak najbardziej za oknami w Toruniu widać. Taki ciepły, upalny chyba mogę powiedzieć weekend także przed nami, w sobotę do 33 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
15: Przypomnę, ofiara, Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnę, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Więcej o tym Michał Rawa.
1: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
15: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
7: Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
15: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
12: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
15: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dzisiaj i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
17: K2 News, Toruń.
18: Marta Łazarska, wielkie świętowanie w Toruniu. Startują Dni Miasta. O tym, co zaplanowano, mówi prezydent Paweł Gulewski.
19: Piknik wiślany i biesiada Flisacza, która odbędzie się dzień później.
18: Piknik wiślany jutro od 12 do 19 na Bulwarze Filadelfijskim. Młodzi torunianie za tydzień kończą rok szkolny i mają swoje plany na wakacje. O nie pytała nasza reporterka Maria Nowak.
20: Na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie może.
21: Takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
22: Prawie 3 minuty po 10 na zegarach, tutaj Radio SK2. W tej godzinie powiem wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: z rodziną najlepiej na zdjęciach się wychodzi, ale ludzie mówią tak chyba tylko dlatego, bo pewnie nie nagrywali rodzinnych piosenek, a te wychodzą bardzo fajnie, co udowodnili właśnie cugowscy. Bracia za nami w Radiu SK2. To ja teraz o tej zagwozdce amerykańskiej agencji kosmicznej opowiem. Jest afera, bo ich teleskop zaczyna spadać z orbity na Ziemię. Uratować go ma specjalny robocik, taki mniej więcej wielkości lodówki, który dosłownie złapie tego spadającego biedaka swoimi robotycznymi ramionami i odciągnie w bezpieczne miejsce. Widzicie, jakie cuda techniki dzieją się nad naszymi głowami? No w sumie szkoda, że strona internetowa naszego polskiego ZUS-u nie spada nam na orbitę. Jej też przydałby się taki zaawansowany technicznie ratunek.
1: SK2.
0: Panowie z Lady Punk wiedzą, o co chodzi. Każda wizyta na stronie ZUS-u sprawia, że z tego, co na niej widzę, to

0: To mafia w Radio SK2, ale u nas bez żadnych wymuszeń, bez rozbojów udało się wyłonić czworo zawodników do jedenastki marzeń finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. I teraz tak, umawiamy się, że ja premierowo po znajomości i tylko między nami puszczę wam zagadkę Sławka Peszki, która będzie do rozwiązania w poniedziałek, więc jeśli teraz mnie słuchacie, to będziecie mieli cały weekend na rozmyślenia, co też powiedział Sławek Peszko.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to.
0: No właśnie, kolejna szansa na zasilenie składu jedenastki marzeń na SK2 Karniaki Cup w poniedziałek po siódmej.
2: SK2 autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
6: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
7: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Halo? Gdzie jesteś?
9: W domu, podlewam kwiatki. A co?
8: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
9: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
8: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr! Umywalki od 50, baterie od 10...
9: Co? 9 zł?
8: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: No ciekawe, czy na swoim stadionowym koncercie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu ten utwór uda się wykonać w komplecie. W Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Ja to w ogóle jestem wielką fanką takich gościnnych wizyt, jak artyści odwiedzają się na koncertach, razem śpiewają. No to tak jakbym miała koncert dwa w jednym. To się po prostu opłaca.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon,
18: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
23: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
24: Okulary przeciwsłoneczne i butelka z wodą. To rzeczy, które warto mieć dziś przy sobie w Toruniu. Piątek przyniósł nam naprawdę ciepłą aurę. Na termometrach możemy odczytać już 24 stopnie, a wartość odczuwalna może być jeszcze wyższa. Na toruńskim niebie króluje słońce, choć w drugiej połowie dnia może pojawić się na nim już więcej chmur. Ciśnienie w Grodzie Kopernika jest podwyższone. Jeżeli dokuczają wam zawroty głowy i gorsze samopoczucie, to lepiej uważać z kawą. A na dobry humor polecamy się my, na 96 i 7 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
22: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
2: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
1: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
0: Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka. Do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rokowania nie są dobre. Rodzice zostali zatrzymani, mówi Sebastian Piekarski z prokuratury w Augustowie.
3: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
0: Trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON-u i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
21: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
0: Na targi będziemy dziś jeszcze wracać.
25: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Toruński WOPR przypomina, aby podczas wakacji korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk. Jak powinny wyglądać?
26: Wytyczanie miejsc dla osób umiejących pływać i nieumiejących pływać. Ustawianie brodzików dla dzieci.
25: Mówił Wojciech Lewko, prezes WOPR-u, który przypomina również o niewchodzeniu na wiślane łachy w Toruniu. Toruńne rowery. To już w najbliższą niedzielę od 15 przy Centrum Handlowym Przybroniewskiego. Metą będzie nadleśnictwo Olek i piknikowe atrakcje. Trasa to 13 km. Więcej na torun.pl.
27: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2, a używając języka wakacyjnego, to można by powiedzieć, że jesteśmy takim portem, w którym cumują najlepsze polskie hity. Nowy Artur Rojek i klasyczny wehikuł czasu, oczywiście muzyczny. To przed nami 3 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

Dzika plaża latem, jak najbardziej, piękna przygoda. No tym zespół Rotar w Radiu SK2. A teraz będzie, słuchajcie, brawurowo, bo brawurową akcję przeprowadzili policjanci na krakowskim Prokocimiu. W nocy operator monitoringu miejskiego zauważył, że ktoś tam coś kombinuje przy śmietniku. Okazało się, że jakiś pan malował markerem po koszu na śmieci. Policjanci szybko złapali sprawcę, który tak na marginesie zdążył napisać na tym koszu, cytuję, kocham Proko. No, teraz artysta zapłaci słony mandat. Ja to mam tylko nadzieję, że podzieli się z tą Proko, której wyznał miłość na śmietniku. SK

0: czasu.
1: W dniu od dziś wiadomo, że czasem w branży muzycznej artyści trafiają na ludzi małej wiary, którzy z miejsca mówią im, że ich piosenka sukcesu nie odniesie i w ogóle to jest nic niezwykłego. I bywa, że czasem nawet nie wiedzą, w jak wielkim błędzie byli. Tak było w przypadku wielkiego hitu Grażyny Łobaszewskiej, która w 1900

0: Czy w objęciach od Artura Rojka ma szansę wskoczyć z propozycji do głównego notowania gorącej polskiej dwudziestki? Oczywiście, że tak, ale to zależy od waszych głosów. SK2.pl, zakładka z serduszkiem. Głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce. Jest jeszcze trochę czasu, żeby podbić ulubione kawałki, bo kolejne notowanie startuje dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. Dziewiąta kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Prez Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
12: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
13: I po reklamie.

Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. Tak Wam gramy w Radiu SK 2. No właśnie, pewnie sporo z Was dzisiaj wzięło do pracy walizki, żeby później czmychnąć sobie gdzieś na weekend szybko, wykorzystać ten napływ ciepła. Też tak mam oczywiście i też mam nadzieję, że pod tym napływem ciepła nie ugną się tory czy silniki pociągów, które mają nas dowieść do celu. Naprawdę chcę wierzyć, że skrót PKP oznacza

0: Pokonam każdą przeszkodę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Halo? Gdzie jesteś?
10: W domu, podlewam kwiatki. A co?
9: Rzuć te kwiatki! W Serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
10: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
9: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
10: Co? 9 zł?
9: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta.
11: Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
15: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.

0: czekał nam jeszcze w weekend. W sobotę przygotujcie się nawet na 33 stopnie. Piątek w Toruniu płynie nam bez opadów deszczu, z dużą dawką słońca na niebie. Chwilami mogą pojawić się też delikatne podmuchy wiatru. W sobotę i niedziela tutaj przewaga słonecznej aury, ale wieczorem może nam w Toruniu popadać. Niewykluczone są również burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
4: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podane, zagrożone.
5: A pan widział kiedykolwiek?
4: Nie widział, tylko słyszał, że tak, parkiem.
3: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
6: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
3: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni z 3 do 6, mówi sekretarz miasta.
7: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
3: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w programie imprezy.
8: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
3: Dziękujemy.
0: SK2 News Toruń. Renata Grudzińska. Toruń zabiera się za czwarty etap trasy średnicowej. Czas na zbieranie dokumentacji, mówi Ireneusz Makowski, dyrektor MZD.
9: Robimy to wspólnie oczywiście z mieszkańcami, będzie szereg konsultacji, będziemy się wspierać.
0: Konsultacje zaplanowano na przyszły rok. Toruń szykuje się na 10 dni świętowania. Miasto przygotowało dodatkowe miejsca do parkowania z okazji Dni Torunia. Znajdziecie je na parkingu przy Europejskim Centrum Filmowym Kamer Image. Wjazd od strony Czerwonej Drogi. Organizatorzy zachęcają też do podróży komunikacją miejską.
10: Weekend coraz bliżej, już na wyciągnięcie ręki. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów, nieprzerywanych reklamami, to ważne. Usłyszymy m.in. naszą polską diwę, Gosię Andrzejewicz. Na pewno słuchają nas jej fani. Będzie też klasyczna budka suflera. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
11: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: To był dopiero hicior we wczesnych latach 2000. Pozwól żyć i Gosia Andrzejewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to życie po wkrętce wydaje się być ciekawsze, bo już nic człowieka nie zaskoczy po zetknięciu z Kamilem Noselem oczywiście.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej wana, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
2: Tak.
3: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli, ponieważ...
2: Cztery
3: leżaki.
2: One są bezpłatne, tak?
3: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
2: Ale to chodzi tylko w pierwszy dzień, czy ogólnie?
3: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
2: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
3: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
2: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
3: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
2: no właśnie,
3: bo
2: ja
3: później
2: wiem,
3: miejsca nie ma.
2: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
3: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
2: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
3: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
2: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
3: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
4: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
2: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało. Nosel wkręca.

0: Gdy natura atakuje człowieka. Taki byłby tytuł tej piosenki od elektrycznych gitar, gdybym lubiła karmić was clickbaitami. To po prostu człowiek z liściem na głowie w Radiu SK2. To ja teraz o rzeczach przyjemnych, bo dla mnie zakupy na przykład są przyjemne. Na shopping wybrało się nasze PKP Intercity. Jest szansa, że trafi się naprawdę fajna promocja, bo planujemy my kupić 96 używanych wagonów kolejowych od niemieckiego Deutsche Bahn i Deutsche Bahn zapewnia, że one są w super stanie i bardzo zadbane, bardzo ładne. Ciekawe, czy Niemcy mówią tak tylko dlatego, bo chcą się ich pozbyć, czy może faktycznie już żałują i ktoś tam zapłacze u nich przy tej sprzedaży.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.

0: skoro Grzegorz Chyży i TAP wpadają do nas na chwilę w Radiu SK 2 tuż przed godziną 13, to ja też wpadnę i powiem Wam, że po godzinie 13 czeka nas mała wycieczka w kierunku Sardynii i oczywiście nie zabraknie też najlepszych polskich hitów. Warto zostać z Radiem SK 2 o godzinie 13, punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
11: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
16: Piątek w Toruniu mija nam pod znakiem pogodnej aury. Słońca na toruńskim niebie nam nie zabraknie, choć obecne są na nim także chmury. Spoglądam na termometry i widzę, że wartości w Toruniu poszybowały nam w górę. Obecnie pokazują 25 stopni, a temperatura odczuwalna może zbliżać się nawet do 30. Jeszcze cieplejszy zapowiada się weekend w Grodzie Kopernika. W planach na aktywny wypoczynek warto uwzględnić nakrycie głowy. Pamiętajcie też o tym, aby unikać pełnego słońca w okolicy południa. Na weekendowe spacery polecają się więc parki miejskie.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych.
17: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
1: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym.
17: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
1: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
18: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
1: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u. Mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje 8 groszy, od jutra maksymalnie zapłacimy za niego 6,12. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
14: SK2 News, Toruń.
16: Renata Krucińska. Rusza remont na ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. W pierwszym etapie, który potrwa do września, drogowcy zajmą się odcinkiem od trasy Staromostowej do ulicy Matejki. Ruch jednokierunkowy po prawym pasie w kierunku Matejki. Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na cykl wakacyjnych spotkań. Uczestnicy poznają historię naszego miasta, odkryją tajemnice archeologii i odwiedzą świat Orientu, mówi Justyna Matella z działu edukacji.
19: Chcemy, żeby latem również przychodziło do nas dużo gości.
16: Szczegółowy program na muzeum.torun.pl.
0: Tak jak słyszeliśmy w newsach, paliwo tańsze i z taką dobrą informacją aż przyjemniej pojechać na weekend. Co się zaoszczędzi na benzynie, to można na przyjemności sobie wydać. Tutaj Radio SK2, przed nami dziesiątka polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 13.
20: Bez reklam, jeden po drugim.
14: Teraz gra.

Formacja Nieżywych Schabów przypomina nam, co czeka nas w niedzielę. Lato nadchodzi już oficjalnie w kalendarzu. O tym, że fajnie spędza się wakacje w Polsce, to wiemy wszyscy, jak najbardziej, ale za to mam historię, która może nieco przestrzec was przed wakacjami na włoskiej Sardynii. W jednym z tamtejszych miasteczek burmistrz wydał taki oficjalny zakaz chorowania i nakazał samoleczenie. Wszystko dlatego, no bo brakuje tam lekarzy. Takie zakazy to naprawdę fatalny pomysł, moim zdaniem. No i mówię to też w imieniu alergików. Wyobrażacie sobie ten mandat za kichnięcie na rynku, kiedy lipa pyli? No właśnie, lipa totalna. SK.

0: czasu.
1: Jak powszechnie wiadomo, w muzyce często dochodzi do zderzenia wszechświatów. Zwykle dzieje się to na muzycznych festiwalach. Utwór, który zaraz usłyszycie w Wehikule Czasu, zderzył się na festiwalu w Opolu w 1983 roku z wielkim hitem zespołu Lombard, czyli Szklaną Pogodą. A to dlatego, że w konkursie premier nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego na miejscu drugim, oprócz Lombardu, znalazł się on, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat, gramy wam w Radiu SK2.

0: Tańcem to jest taka fajna sprawa, że można to robić w zasadzie wszędzie. I Bledka o tym doskonale wie. Tańcz, gramy wam w Radiu SK2, a co byście powiedzieli na taniec w pięciogwiazdkowym hotelu? W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Wychwalicie nam się swoją wiedzą o Polsce, którą my później sprawdzamy w quizie. No właśnie, a my wysyłamy was później w luksusy z najpiękniejszych zakątków Polski do najpiękniejszych zakątków Polski nawet. Na przykład do Sopotu, Mikołajek czy Arłamowa, a to jest tylko kilka pozycji z tej całej listy świetnych, luksusowych hoteli, które wam zapewniamy. Zaopatrujemy was też w wakacyjny zestaw kosmetyków. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj. Przypominam, Polska jest najfajniejsza. Tego szukajcie na naszej stronie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Sprzątanie nie musi być udręką.
6: Tuden
5: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
7: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
8: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
18: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
19: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: A takie to gorące wyznanie miłości. Tea Love i I Love You gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Z tego co wiem, Kamil Kowalski również pała wielką miłością do polskiej muzyki. Nie zabraknie najlepszych polskich hitów po godzinie 14, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Upalnie mija nam ten piątek w Toruniu, a weekend zapowiada się jeszcze cieplejszy. Na termometrach już jutro zobaczymy powyżej 30 stopni, także wycieczka nad jezioro i spędzenie tego czasu nad wodą wcale nie będzie takim złym pomysłem. Jeżeli wolicie jednak zostać w Toruniu, to spokojnie, tutaj także będzie się sporo działo, między innymi nad Martówką. Choć w planach na wypoczynek warto uwzględnić nakrycie głowy i krem z filtrem. Natomiast wieczorem w Toruniu może zaskoczyć nas burza. Synoptycy prognozują, że pojawi się i w sobotę, i w niedzielę.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
13: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
12: Informuje Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja poszukuje sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
14: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
12: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale też do mycia zębów, czy...
15: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje, generalnie nie nadaje się do takich celów.
12: Mówi dyrektorka sanepidu w Starachowicach. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
16: Niestety ten weekend będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
12: Mówi prezes wodociągów. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto.
8: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. W Toruniu odbyła się gala 8 wspaniałych. Czym wyróżniają się tegoroczni laureaci?
17: Dużo udzielam się i w harcerstwie. Jestem także w Fundacji Kosmos.
18: Jestem na biegach maratońskich, Kongres Dialogu.
8: Mówi Anina Ulaszewska i Amelia Binkowska. Konkurs 8 wspaniałych promuje wolontariat i aktywność społeczną młodzieży. Z Torunia do Kamionek linią 141. Upalny weekend możecie spędzić nad wodą.
19: Odjazdy z Torunia o godzinie 9, 13 i 17.20.
8: Mówiła Sylwia Derengowska z MZK.
20: Jeżeli szef jeszcze coś od was chce, to ja przypominam, już prawie 3 minuty po godzinie 14. Myślami? Możecie być 200 km od roboty, odpalamy 2 dni luzu i coś jeszcze w SC2.
21: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
20: Kowalski, witajcie.

0: Tak właśnie piłka śpiewa piłkarzowi, jak Kaśka Kowalska, prowadź mnie. Niech cały świat mi raz zazdrości w SC2. Też mogą wam zazdrościć sąsiedzi. I to tego, że pojedziecie z Eską 2 na nasz polski mundial. Tak jest. Jesteśmy w trakcie montowania drużyny piłkarskiej Eski 2, która zagra na Stadionie Narodowym, ale nie mecz, bo plan jest taki, że jedziemy na Narodowy, tam w loży VIP oglądamy mundialowy meczyk, a potem strzelamy karniaki. O, i to nie sami, ze Sławkiem Peszko i razem z Emilią Pauliną, Kamilem i Januszem, bo oni już dołączyli do naszej drużyny Eski 2 i czekają na ciebie. Eska Karniaki Cup, SK.pl, tutaj piszcie, dlaczego tak wam zależy, aby do nas dołączyć, a jak w poniedziałek zadzwonimy do ciebie z powołaniem, musisz odgadnąć jedną rzecz. Ukryte za gwizdkiem brakujące słowo naszego trenera Sławka Peszki. Zagadkę zdradzę wam już dzisiaj, żebyście przez weekend mieli trochę więcej czasu, aby ją zgadnąć. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: O! I jak zgadniecie zagwizdane słowo, wskakujecie do finału naszej zabawy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzelaj i wygrywaj w SK2.
0: I zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Każdy z drużyny dostaje 1000 złotych kieszonkowego. Można zabrać ze sobą towarzyszącą osobę. Dajemy nocleg w hotelu. I najważniejsze, zwycięzca karniaków dostanie 10 000 złotych. SK2.pl, SK Karniaki Cup. Tam też cię nie może zabraknąć. Znów.

0: ONI, Agnieszka Chylińska, koła czasu, gorące koło słońca będzie we Włoszech w te wakacje. Tutaj wpiszą portale internetowe, że kto będzie jechał do Włoch, niech uważa, bo będzie aż 40 stopni Celsjusza i nazywają to kopułą gorąca. No przy 40 stopniach to może się zrobić gorąco pod kopułą, nawet się i zagotuje.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go!

0: Atari jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo? Gdzie jesteś?
7: W domu, podlewam kwiatki. A co?
6: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
7: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
6: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
7: Co? 9 zł?
6: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.

0: Boris Manx i koty bez ogona. Ja takiego widziałem z ogonkiem. Dzisiaj cały był czarny, więc go tak obeszedłem. I proszę bardzo, jakie szczęście. Już weekend zaczynamy, za chwilę godzina 15 i też najważniejsze newsy w S2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Halo? Gdzie jesteś?
15: W domu, podlewam kwiatki. A co?
14: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
15: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
14: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
15: Co? 9 zł?
14: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
20: Gorąco jest teraz nie tylko na termometrach, ale także na toruńskich trasach. Dłużej poczekacie przy wjeździe na Most Piłsudskiego. To szczególnie od strony toruńskiej Starówki, ale też przy szosie Lubickiej, Kościuszki i Kraszewskiego. Duże korki tworzą się również na drogach wyjazdowych z Torunia, zwłaszcza w kierunku Łysomic, Grębocin.

0: nas jeszcze więcej.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, a w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
5: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
4: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
5: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i miejskich SOR-ach.
4: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
3: Michale, dziękujemy. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antilotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
6: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
3: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on tymczasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16.
7: SK2 News, Toruń.
8: Renata Grudzińska. Toruń zbiera dary dla Ukrainy. Czas na ich dostarczenie jest do końca dnia.
9: Jednorazowe podkłady chłonne, kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, opatrunki, bandaże.
8: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo, do której należy się zgłosić. Ponad 55 tysięcy Torunian korzysta już z karty miejskiej IO. To nie tylko bilety komunikacji miejskiej, ale także system zniżek i aplikacja na telefon. Miasto przypomina, że status mieszkańca upływa 30 czerwca i zachęca do przedłużenia uprawnień.
10: Cokolwiek teraz robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jedziecie, kibicuję wam, aby wszystko się udało w ten weekend tak jak trzeba. W kalendarzu też Dzień Kibica Wisły Kraków. Obchodzone jest takie święto 19 czerwca na rozpoczęcie weekendu. Takie święto na rozpoczęcie weekendu to jak wygrać Ligę Mistrzów.

0: Brzmi jak nazwa malewki babuni. Malinowy król Urszula Westce 2, a król strzelców, kapitan naszej drużyny, czytam w świecie internecie, Robert Lewandowski, pochwalił się zdjęciami właśnie w sieci z Gdyni, do której to wpłynął swoim nowiutkim jachtem wypasionym. No, czuć pieniądz. 33 miliony złotych dał za to cacko. O, tak to jest, jak człowiek za bardzo interpretuje słowo kapitan.
1: SK2.
0: Ale na statek cała drużyna wejdzie i można odpłynąć.

0: W najlepszych polskich hitach jak najbardziej się kochają. Formacja Nieżywych Schabów, coś idealnego na rozpoczynający się weekend, czyli żeby coś wrzucić na grilla. Wrzucamy najważniejsze newsy. Ma dla was je Michał Przybyła w ST2. Zbliża się 15.30.
1: 4 tony nielegalnego tytoniu na prywatnej posesji w gminie Pokój w województwie opolskim. Towar przyjęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jego właściciel usłyszał zarzut tak zwanego paserstwa akcyzowego.
2: Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby 6 milionów 709 tysięcy złotych.
1: Mówiła Agnieszka Juźwin-Dalecka z Administracji Skarbowej w Opolu. Sprawa jest rozwojowa, więc zatrzymanych może być więcej. Za chwilę koniec roku szkolnego. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni świadectwami z czerwonym paskiem. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.
3: Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych.
1: Mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk z Instytutu Psychologii KUL.

0: was, póki na to czas. Najlepsze polskie hity w SC2, 15.38. Madzia napisała, że jedzie do stolicy. Słuchaj i pozdrawia, Magdzia. Uważaj, bo w ten weekend w stolicy, jak i w całej Polsce, ma być jak na patelni.
1: SK2.
0: Widzę, że już zaraz będziemy odsmażać. Jenny od Edyty Bartosiewicz i jeszcze Perfekt, niepokonani w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Halo? Gdzie jesteś?
13: W domu, podlewam kwiatki. A co?
12: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
13: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
12: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
13: Co? 9 zł?
12: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
16: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
1: I po reklamie.

0: Do różnych rzeczy dotrzeć można, tak jak po 5 dniach ciężkiej harówy dotarliśmy w końcu do weekendu, docieramy również do godziny 16, o której punktualnie za chwilę. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo? Gdzie jesteś?
9: W domu, podlewam kwiatki. A co?
8: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
9: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
8: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr! Umywalki od 50, baterie od 10...
9: Co? 9 zł?
8: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
19: Ulica Kraszewskiego, Czerwona Droga i wjazd na Most Piłsudskiego. Pokonanie tych miejsc jest teraz sporym wyzwaniem dla kierowców. Szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni i dotyczy to także

0: Tutaj korkują się okolice Łódzkiej i ulicy Poznańskiej. Słońcem w Toruniu nacieszymy się do godziny 21, a weekend także zapowiada się upalne, z wieczornymi burzami.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
3: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
2: Mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych i czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
4: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing.
2: Miejskie spółki, takie jak krakowski holding komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
5: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
2: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
6: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
7: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
6: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest broń masowego rażenia.
6: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
2: Mateuszu, dziękujemy.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Zintegrowana sieć kolejowa objęła Toruń. Oznacza to, że do stolicy będzie można dojechać w 75 minut. Co na to podróżni?
9: No raczej to ma więcej zalet niż wad.
10: Na pewno dla osób, które potrzebują szybkiego dojazdu, to tak.
0: Projekt zakłada w pierwszej kolejności budowę nowych linii kolejowych. Rzekę zastąpi na fali. Jeszcze do końca tygodnia możecie odwiedzać ekspozycję w Młynie Wiedzy w Toruniu, mówi Kinga Łęgowska.
11: Weekend to będzie też ostatni czas, kiedy można ją odwiedzić, zobaczyć.
0: Wystawa na fali ma ruszyć na koniec roku.
12: Ja patrzę, a jutro ponad 30 stopni, w niedzielę troszeczkę mniej, ma być też burzowo i paliwko jutro ma być tańsze, wyczytałem. Dlatego poczekajcie z tankowaniem, dzisiaj jeszcze oszczędnie, a jutro, jak z nieba będzie lał się żar, my wlewamy pod korek.
0: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity. Polskie hity.
0: SK2.
12: Ma nam Sylwia Grzeszczak, Wiktor Waligura i Ania Wyszkoni w tej godzinie, a na początek Mysłowic, sprzedawcy marzeń. Pomyślcie, jakie teraz macie marzenie. W ten weekend coś czuję, że na pewno się spełni. Z Eską 2 przy najlepszych polskich hitach? Nie ma innej opcji. Kowalski, witajcie. A Jarząbek za chwilę wpadnie.

0: Sylwia Grzeszczak, w brzuchu motyle, nie wiem czy je ma, Artur Jarząbek w swoim brzuchu, ale teraz jego naga prawda na upalne dni Westy 2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czosnek, niby zwykła przyprawa, a w praktyce mały, aromatyczny superbohater naszej kuchni, od wieków nazywany naturalnym antybiotykiem, dziś wciąż ma moc potwierdzaną przez naukę. W czosnku działa cała armia związków siarkowych, a najważniejsza z nich, halicyna, powstaje, gdy go zgnieciemy. To właśnie ona obniża ciśnienie, wspiera serce, walczy z bakteriami, wirusami, grzybami, a do tego potrafi nawet regulować poziom cukru i chronić przed nowotworami. Ale uwaga, żeby czosnek działał jak należy, nie można go od razu wrzucać na gorącą patelnię. Najlepiej dać mu kilka minut po rozgnieceniu, żeby wytworzył tę magiczną alicynę. No i nie przesadzajmy z ilością. 2 ząbki dziennie w zupełności wystarczą, żeby czuć się lepiej, bo czosnek naprawdę wzmacnia odporność, ale jednocześnie, no cóż, psuje relacje z innymi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: pierścień króla Zygmunta I Starego. Został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej.
1: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy.
0: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Odzyskane dobra będą prezentowane w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Saszetkę wypełnioną gotówką znalazł po służbie policjant. Mundurowy natrafił na pieniądze w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
2: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach, szukał odzieży roboczej do pracy. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą, by mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
0: Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 21:00 USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja zagra z Maroko, a o 2:30 Brazylia z Haiti. O 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem.

0: Romantyczne łapiące za serducho, najlepsze hity na weekend w ST2 Beata, ale nie z Albatrosa, z Lublina, jej dwa smutki oraz serca. Smutny weekend czeka lekarza, wokół którego teraz kręci się afera Szpitala Południowego. Wszystkie żółte paski na portalach informacyjnych to piszą. Pan doktor w rok stworzył szpital dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ojejku, no po prostu zależało mu, żeby leczyć chory system.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Halo? Gdzie jesteś?
8: No, w domu, podlewam kwiatki. A co?
7: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
8: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
7: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od
8: 10... Co? 9 zł?
7: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: I po reklamie.

0: Łatwo o taką kraksę, o której Bryska śpiewa, jak człowiek za kółkiem się rozkojarzy. W SC2 pełne skupienie przy najlepszych polskich hitach. My dopiero odpalamy silnik weekendu, a za chwilę 17 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Halo? Gdzie jesteś?
8: W domu, podlewam kwiatki. A co?
7: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
8: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
7: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od 10...
8: Co? 9 zł?
7: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń. Polna 123.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Najlepsi żużlowcy świata i walka do ostatnich metrów. 9. kolejka PGE Ekstraligi. Niedziela, 21 czerwca od 19.30. Press Grupa Deweloperska Toruń kontra Orlen Oil Motor Lublin. Więcej informacji na www.speedway.torun.pl. Żyjemy żużlem!
12: Żużlowcom kibicuje właściciel składu budowlanego Młyniec, oferujący szeroką gamę akcesoriów do ogrodu oraz pelet.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Przed nami wyjątkowo ciepła noc w Toruniu. Na termometrach zobaczymy do 17 stopni, a jutro w ciągu dnia te wartości wzrosną nawet do 33 stopni. Wychodząc z domu warto pamiętać o nakryciu głowy i odpowiednim nawodnieniu. Sobota w Toruniu minie nam pod znakiem słońca.

0: Poziom ciśnienia w Toruniu utrzymuje się powyżej normy. Uważajcie z ilością kofeiny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
5: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
4: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
3: Michale, dziękujemy. Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
3: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
10: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Toruńscy studenci zaczęli ostatnią prostą roku akademickiego. Jak im idzie na sesji?
11: Dosyć ciężko mi powiedziała.
12: Myślimy, że poszło bardzo dobrze.
13: Gites, tekst był spoko napisany, nie był taki prymitywny jak zwykle.
0: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Sesja potrwa do 30 czerwca. Pikniki, warsztaty i dobra zabawa w Kujawsko-Pomorskim. Ruszyło lato w Konstelacjach.
14: Format pikników pod kujawskim niebem, które realizowane będą w Ciechocinku, w Inowrocławiu oraz w Kruszwicy.
0: Mówiła Beata Zawińska z Urzędu Marszałkowskiego.
15: To już jest ostatni weekend wiosny. Naprawdę, jeszcze chwila i w przyszłym tygodniu oficjalnie wjeżdża lato. Chociaż patrząc za okno, to nie czeka na zaproszenie. Jutro będzie jak w tropikach. Pamiętajcie, by smarować się czymś tam z filtrem. Tak jak samach Ewa Farna, Wiki Gaborskają, Wesce 2. Przefiltrowałem dla Was to, co najlepsze.

4,5 dekady na scenie, a oni wiecznie młodzi. Polscy Rolling Stones i panowie z Lady Punk w SC2 wywołują deszcz. A ten jak się pojawi, to tylko da nam ochłodę. W weekend mają szaleć termometry, szaleją też naukowcy, bo sprawdzili, co sprawia, że szybciej się starzejemy. No a tak się zanurzyłem w ten artykuł i znalazłem, że według nich palenie papierosów oraz nadmierna ekspozycja na słońce to sprawia, że wyglądamy starzej. Przy takich temperaturach, jak człowiek zaśnie na słońcu, to może się czuć jak spalony.

0: Piotr Rubik, brawa dla wszystkich, którzy rozpoczynają weekend, a i zabieram was.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Na przejażdżkę po rokach różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, między innymi takie miało miejsce w 1985 i lądujemy na festiwalu w Sopocie. Przed sceną jest Krzysztof Krawczyk, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej trasy, no i cały czas chodził, zastanawiał się, co tutaj zrobić, aby stworzyć przebój. I nagle na scenę wszedł szwedzki zespół, bardzo popularny wtedy, Harries, który zagrał numer Summer Party. Summer Party together, summer feelings forever. Lazy on a sunny beach, nothing we want to. Krzysztof, jak to usłyszał, rzucił do kolegów: zaśpiewałbym coś w tym stylu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i dzień później była już muzyka, chwilę później tekst, a efekt znamy wszyscy i teraz słyszymy, tak powstał numer Za tobą pójdę jak na bal. Utwór, który pomógł Krzyśkowi na nowo podbić serca słuchaczy. W wehikule czasów SC2.

BRO, czyli Bro w ST2 na rozpoczęcie weekendu. Najlepsze polskie hiciory to jeszcze spiaseczna taka informacja, która mi wyskoczyła tutaj w świecie internecie. Kierowca BMW zdrzemnął się w aucie na środku ulicy i zbeształ policjantów, ponieważ go obudzili. No nie dziwię się. Faceta obudziły koguty, a nawet nie świtało. SK2. Kasa i piękniejsza już za chwilę w ST2. Reklama.

0: goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Halo? Gdzie jesteś?
3: W domu, podlewam kwiatki. A co?
2: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
3: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
2: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od
3: 10... Co? 9 zł?
2: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: najpiękniejsze. Jak polskie hity Róże Europy w ST2, a bukiet najlepszych będę miał dla Was 20 hitów już za chwilę po godzinie 18, które to Wy wybraliście do gorącej polskiej 20, a punktualnie o 18 newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Halo? Gdzie jesteś?
4: W domu, podlewam kwiatki. A co?
3: Rzuć te kwiatki! W serwitorze ruszył kiermasz łowców okazji.
4: Tam. A są chociaż jakieś konkretne ceny?
3: Konkretne? Kafle od 9 zł za metr. Umywalki od 50, baterie od
4: 10... Co? 9 zł?
3: Szybko! Sąsiad pakuje właśnie trzecią paletę do swojego auta. Nie pozwól, by sąsiad wyłowił wszystko. Wielki kiermasz łowców okazji. Tylko do soboty 20 czerwca. Serwitor Toruń, Polna 123.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
11: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, na S8 w pobliżu węzła Opacz doszło do wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jest tam spory zator. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Brukseli.
12: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie.
11: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed sądem stanął i przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
13: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
11: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Gorąca, bo czeka nas gorący weekend. Temperatura rośnie także na naszej liście. Kto spadł o 9 stopni w dół? U kogo temperatura podskoczyła? Kto ma dla was propozycje na ten weekend? Gorąca Polska 20 Eski 2, 20 polskich hitów, jeden cel, dotrzeć na sam szczyt.
1: Gorąca Polska 20 Radia Eska 2.
0: Metzner z Gotham zaczyna. Od którego miejsca?
1: 20.

0: No ach, trochę jest źle, bo spadły dziewczyny z 14 miejsca, dziewczyny z LOR, ale wam... Nie no, chyba nie jest wszystko jedno i wszystko źle.
1: SK2.
0: Mam coś bardzo fajnego. Gorąca Polska 20 dla was ma propozycję idealna na powrót do domu. Jak tam jedziecie na weekend, zróbcie miejsce dla niej w głośnikach. Roxy Westy 2.

0: Polska 20. 18.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bój się Boga, dziewczyno. No, takim tanecznym krokiem można wchodzić w weekend w gorącej polskiej dwudziestce, a przed nami 16 miejsce. To nie jest zwykła piosenka. Chłopak, który wykorzystał internet do pomagania, Łatwo Gang, nagrał ten numer wspólnie z Mają Gadowską, podopieczną fundacji, która walczy z chorobami nowotworowymi. I spełnił jedno z jej największych marzeń. Utwór, który ma wyjątkowo szczytny cel. Miejsce 16. Łatwo Gang i Majko w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: Wszystkie marzenia. Spełnił cię i ich marzenie. Może pierwsze miejsce, co wy na to sk2.pl.

0: Jak sama Ania przyznała, bardzo teraz słodki ma smak jej kawałek tortu życiowego w ST2. Też czeka na wasze głosy do gorącej polskiej dwudziestki. Także propozycja, którą teraz wam zagram. Od pierwszych dźwięków ona pokaże, że muzyka bardzo lubi zaskakiwać. Ten duet, on był ryzykiem. Miał się nie spiąć, miał się rozjechać na pierwszym refrenie, a jednak działa.
1: SK2.
0: Idealny numer na tę porę dnia. Margaret Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Bardzo niezła propozycja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A lubią tańczyć, mają dryk do salsy. W gorącej polskiej dwudziestce Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, na które SK2 ma dla was również w tym roku zaproszenia. Więcej nie zdradzę, ale za chwilę zdradzę. 12 miejsce gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
2: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
6: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Rozpędzona jak motocykl, Roxy z White'em, ich drapieżne gitary. A co powiecie na takie trochę łagodniejsze szarpanie za struny, klimat miękkich emocji i dnia, który nie chce się skończyć? SK2. Jak nie pokochać takiej zali? Tylko kochaj mnie. Propozycja do waszej gorącej polskiej dwudziestki SK2. I wszystko nagle pasuje.

0: pozytywna, palma jak najbardziej wskazana. Takie hity najlepiej tańczy się pod palmami. Bledka w gorącej polskiej dwudziestce. Zostało nam jeszcze 8 schodków. Ciekawe, kto czeka na szczycie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazerska, Torunie świętuje i to nie tylko w weekend, ale przez całe 10 dni. To w ramach Dni Torunia właśnie możecie odwiedzać wiele toruńskich miejscówek, między innymi Bulwar Filadelfijski. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Na przykład jutro możecie czuć się zaproszeni na 17.30 na tort dla mieszkańców. Możecie też od 21 do 23 potańczyć na bulwarze, a o 22 na Rynku Staromiejskim obejrzeć w kinie plenerowym Pini z Krainy Tygrysów.
8: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.

0: Mamy to. Popowe brzmienia z nowoczesnym radiowym feelingiem, emocją, której nie da się podrobić. I ona, która melduje się wysoko, bo na 8 miejscu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: Marisa, nie da się was od tego odkochać.

0: Ostatni dzień lata w gorącej polskiej dwudziestce od Gipsa, Ego i For Money, a to przecież prawdziwe lato zaczyna się za kilka dni. To teraz gość, który ma wam coś do powiedzenia i zaproponowania w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, moja nowa piosenka Tak, Tak.
0: Tak, Tak. Numer na poimprezowe poranki. Taką mamy propozycję w gorącej polskiej dwudziestce, Krzychu.
2: Dwie

0: Nie trzeba bluzy przy takim numerze i dźwiękach. To Kuba i Kuba, stygnie lato w gorącej polskiej dwudziestce, ale są takie bluzy, które zakładamy nie dlatego, że jest zimno. Zakładamy je, bo dobrze się w nich czujemy, bo dają spokój, są trochę jak pancerz na gorszy dzień i taką bluzę noszą. Oki i Dawid Podsiadło. Macie też taką? Bluza taty. Taką propozycję mam dla was.
1: Gorąca polska dwudziestka.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień.

Były takie momenty podczas liczenia głosów, że mało brakowało, a znalazłaby się na drugim miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Kaśka Sienkiewicz dzisiaj na zaszczytnym, może tylko na moment, trzecim miejscu. A teraz zimny dranie. Mrozu. SK2. Dom wydaje się trochę bliżej, jakby ile było.

Mrozu, on liczy na takie miejsce, które jest miejscem numer jeden. Chłopak, który rozkręcił się nie tylko na obrotowym koncertowaniu, czyli swoim turze. Jutro zagra w Gdańsku, a dzisiaj to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. SK2. Chłopak nieźle się rozkręca, zaczyna chyba sezon na pierwsze miejsce w SC2 najbardziej polskiej listy hitów.

0: ale wymiata na tej gitarce. Nie wiem, na co on to zrzuci. Dawid Podsiadło, może na wino, ale to jest to, co lubicie w nim najbardziej. Dawid Podsiadło i jego bambinowy sezon. Niech trwa, sk2.pl. Tam klikajcie plusy na to, co kochacie najbardziej. W gorącej polskiej dwudziestce sk2 kolejne notowanie i już za tydzień w piątek z Duno pewnie wróci. Dzisiaj był u dentysty.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: To są tak zwane rozpędzacze, bo przy tych numerach można nieźle się rozpędzić. W Radiu SK2 Kwiat Jabłoni, a teraz trochę zwolnimy z Anią Karwan i jej sen na pogodne dni w SK2.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr, z włosów moich pleść warkocze.

0: W Estę dwa słońce w ogóle nie zachodzi, choć o tym Smolasty z Dodą tutaj śpiewają, ponieważ dopiero wschodzi. No, słoneczny uśmiech na twarzy Antoniny van Dessel. Witam cię serdecznie. Cześć, kochana.
1: Cześć, Kamil, cześć.
0: Przyjmujesz tutaj stery, jak słyszycie. Antonina ma w sobie dużo pozytywnej energii, którą będzie z wami dzielić tutaj.
1: Jak zawsze.
0: Przy najlepszych polskich hitach. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
1: Marta Łazerska, jeżeli nie macie pomysłu na spędzenie piątkowego wieczoru, no to może Summer Vibes w klubie Largo. To propozycja od DJ-a Hołka, który stanie za sterami tego wieczoru. No a jeżeli wolicie się na przykład popluskać już tak wakacyjnie, no to mam dla was zaproszenia do Aquaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to właśnie do was takie zaproszenie powinno trafić.
10: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
1: No i mamy godzinę 20 w piątek, 19 czerwca i słuchajcie, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że weekend zapowiada nam się wyborny. Dzisiaj było pięknie, a jutro ma być jeszcze piękniej. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to weekend wymarzony. Antonina van Dessel, dobry wieczór, odpalamy ten piątkowy wieczór.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: SK2.
1: I na początek Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Posłuchajmy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

No i tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To były elektryczne gitary. Jestem z miasta. A ja mam teraz coś dla fanów roślinek. Słuchajcie, oszalejecie, jak lubicie kwiatki i inne tego typu wynalazki. Słuchajcie, we Wrocławiu w ten weekend zakwitnie dziwidło olbrzymie. I dla niektórych to większe wydarzenie niż koncert gwiazdy światowego formatu. To jest taka roślina, która kwitnie bardzo rzadko i jak kwitnie, to kwitnie mega długo, więc trzeba szybko iść i ją zobaczyć. Tylko problem w tym, że ta roślina pachnie tak jakby lato, śmietnik i taki zły pomysł spotkały się w jednym miejscu. Po prostu pachnie, jeżeli można to nazwać zapachem, padliną. Ale oczywiście bez hejtu, no bo słuchajcie, każdy z nas ma w sobie trochę dziwidła, jak tak się głębiej zastanowić. Wystarczy wyjść z siłowni po treningu, nóg na przykład, zdjąć buty po całym dniu, albo wrócić z festiwalu pod namiotem, gdzie dostęp do toalety i do kąpieli był taki, no powiedzmy, średni. Wtedy też nie pachniemy jak bukiet lawendy, umówmy się, więc dziwidło po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest i za tę autentyczność tłumy będą je podziwiać i wąchać. No i wam to polecam. SK2. A u nas teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Już tak pachnąco i ładnie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wehikuł Czasu.
1: Zapnijcie pasy, dlatego że tym razem nasz muzyczny wehikuł czasu zabiera nas do 1975 roku. W Polsce wtedy Christian Zimmermann został pierwszym pianistą z Nadwisły, który wygrał konkurs chopinowski. A w świecie technologii pojawił się natomiast pierwszy laptop. No i laptop to może trochę za dużo powiedziane, bo ważył około 25 kg i bardziej nadawał się do ćwiczeń niż do pracy na kolanach. No a właśnie wtedy też na debiutanckiej płycie Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ukazał się numer, który dla wielu do dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych polskich ballad rockowych, czyli Jest taki samotny dom. Wyróżniał się na tle mocniejszego rockowego repertuaru zespołu swoim niezwykle nastrojowym charakterem. Poetycki tekst Adama Sikorskiego opowiada o opuszczonym domu, ale wielu słuchaczy odnajduje w nim także opowieść o takiej samotności, tęsknocie, przemijaniu i pamięci. Muzykę stworzyli Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, budując klimat, który od ponad 50 lat nie traci swojej siły. Więc co ja będę dłużej mówić? Posłuchajmy.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Budka Suflera, Jest taki samotny dom w wehikule czasu. Już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To był numer idealny na taki piątkowy, ciepły wieczór, jaki mamy dzisiaj za oknem. Fuka, Liwka i Enklawa chce więcej. A wy posłuchajcie teraz uważnie. SK2 gra 100% polskich hitów, a skoro polskie hity, no to także polskie wakacje w najlepszym wydaniu, które już coraz bliżej. I my mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe lato możecie wygrać weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych zakątkach Polski. Zaczynamy od prawdziwej perełki, hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. I to jest takie miejsce ukryte wśród lasów Kotliny Kłodzkiej, gdzie na gości czeka mega luksusowe spa, basen z widokiem na naturę, jacuzzi pod gołym niebem i strefa saun stworzona, żeby totalnie wychillować. A wszystko w otoczeniu jednego z najpiękniejszych uzdrowisk w Sudetach. Brzmi dobrze, co? Więc jak wygrać? No to już teraz wejdźcie na stronę sk2.pl i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej, no i dlaczego. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników naszego antenowego quizu o Polsce i codziennie w tygodniu po godzinie 15 gramy o nagrody, a w każdy wakacyjny piątek wyłonimy osobę, która zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. Ale uwaga, każdy, kto zagra z nami na antenie, dostanie gwarantowaną nagrodę, zestaw wakacyjnych kosmetyków od Ziai. Więc warto! Polskie hity, polskie wakacje i najbardziej komfortowe miejsca do odpoczynku w kraju. Zgłaszajcie się już teraz na sk2.pl. No serio, no nie ma na co czekać!

0: Bajm i numer Lola Lola na kilka chwil przed godziną 21, a po 21 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Idealny na piątkowy wieczór, na taki piątkowy letni wieczór, no bo chyba w końcu mamy te letnie, ciepłe, przyjemne wieczory. Więc na start poleci coś romantycznego, żebyście mogli wśród gwiazd, w tym cieple zatańczyć. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Marta Łazarska, cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że nastawieni na odwiedzanie toruńskich miejscówek i toruńskich klubów, bo mam dla Was propozycję, jak spędzić ten piątkowy wieczór. Możecie wybrać się na godzinę 22 na Disco Bank by Szpula. To oczywiście w klubie NRT. Okazja, żeby usłyszeć największe hity dyskotekowe z lat 90. i 2000. W Heksie z kolei R&B Fever, które to zapewni nam DJ Funk Dean. To też od 22.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
0: I mamy to na zegarach Eski 2. Wybiła punktualnie godzina 21 w piątek 19 czerwca. My gramy tutaj Wam najlepsze polskie hity. Idealne na wakacyjne już. Takie letnie, przyjemne wieczory, które, no słuchajcie, rozpoczynają się i wakacje też już za moment, więc tym bardziej trzeba korzystać. Antonina Van Dessel, powoli już takie dobry wieczór piątkowy.

To była Cleo i jej numer Dom, a u nas w Polsce szykuje się taki weekend, który no prosi się aż o wyjście z domu, ale taką, wiecie, z lekką czujnością na niebie. W Polsce będzie mega ciepło, miejscami wręcz bardzo letnio. Na zachodzie i południu nawet około 26-28 stopni, w centrum 24-26, no i nad morzem troszeczkę chłodniej i spokojniej 20-23. Idealnie na koszulki, krótkie rękawy, sukienki, sandały, klapki, w końcu możemy to odpalić i wyciągnąć z szafy. Ale uwaga, no bo to nie będzie taki pełny, bezkarny relaks. No miejscami niestety mogą pojawić się przelotne chmury i burze, takie już typowo wakacyjne, które będą szybkie, głośne, ale i tak jak szybko przyszły, tak szybko pójdą, czyli klasyk. Dużo słońca, trochę dramatu na niebie, no i weekend, który najlepiej zaplanować jednak na zewnątrz i korzystać i jeszcze raz korzystać, bo będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. A teraz numer dobry na piątek, to plan pewnie niektórych na wieczór. Jam i whisky w SC2.

To Wescy 2 był Kamil Bednarek i Messiah w klimacie reggae. Szukali szczęścia. Zrobiło się tak lekko, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. No a my teraz zmienimy sobie szybciutko nastrój, bo za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, który, słuchajcie, jest właśnie na półmetku swojej trasy Obrotowy Tour. Jutro Gdańsk, gdzie zostały dosłownie, bo sprawdziłam to dla Was, dosłownie ostatnie pojedyncze bilety, a za tydzień wielki finał, grande finale w Warszawie. No i niestety tam jest już wszystko wyprzedane do ostatniego miejsca, a finał zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo jak wiadomo, Dawid lubi podczas swoich tras koncertowych zapraszać wyjątkowych gości, więc kto wie, co wydarzy się jutro w Gdańsku, a kto wie, co wydarzy się za tydzień na finale. Więc za moment u nas Dawid Podsiadło. SK2. Nie musimy iść na koncert, bo usłyszymy w Radiu SK2 Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz. Posłuchajmy. Dla tych, co nie starczyło dla nich biletów.

0: na milion.
1: Dobrze wchodzi, co? To była Zuza Jabłońska, Odfiltruje rzeczywistość. A ja mam teraz coś dla wszystkich sportowych świrów. Mundial wystartował, pomimo że naszych nie ma na boisku, to my w Radiu SK2 gramy dalej. SK Karniaki Cup to taka zabawa, której ambasadorem jest Sławek Peszko. Człowiek, który łączy piłkę, emocje, no i dobrą zabawę, a do tego dochodzą antenowe zagadki i karniaki, które potrafią zmienić absolutnie wszystko. Zasady są proste. Słuchacie, zgadujecie brakujące słowo, no i macie 3 sekundy, jak przy karnym, bez zastanowienia. Trafiacie, wchodzicie do naszej jedenastki i gracie dalej o finał na Narodowym. Nie trafiacie... Gra toczy się dalej, a nagrody, no nagrody to robią wrażenie. Finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, spotkanie ze Sławkiem Peszką i ekipą Eski i Eski 2, 1000 zł kieszonkowego, loża VIP na mecz 1/8 finału mundialu. No i słuchajcie, finałowy konkurs karnych o 10 tysięcy złotych, więc no jest o co walczyć zdecydowanie, a wakacje tuż, tuż, więc no... Na ten moment mamy już 4 osoby z jedenastki w naszej ekipie, więc no słuchajcie, czekamy właśnie na Was. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj i przekonajcie nas, że zasługujecie na powołanie i strzelcie swojego karniaka ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym i bądźcie w drużynie Radia SK2. Do dzieła, a muzycznie za chwilę Ewelina Lisowska, Prosta Sprawa.
2: SK2.

O właśnie, i to był numer idealny na piątkowy wieczór. Margaret i Tańcz głupia. No i może nie głupia, ale tańczcie, bawcie się i korzystajcie. Bo słuchajcie, lato chyba w końcu zagości na trochę dłużej, więc trzeba korzystać póki jest. A po 22 w SC2 na początek Monika Brodka, Grzegorz Chyży i Manam. I później widzę jeszcze wiele dobrego, więc warto zostać z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Czy wiecie, że pierwszy tramwaj w Toruniu wcale nie był elektryczny? Początkowo pasażerów woziły specjalne wagony ciągnięte przez konie. Historia komunikacji w mieście to ciekawa podróż. I to nie tylko w czasie.
2: Dzisiaj Miejski Zakład Komunikacji jest, myślę, że rzeczą znaną wszystkim mieszkańcom Torunia. Kiedyś nie było to aż takie oczywiste. I chciałabym się właśnie wrócić do tych początków. Jak to się wszystko zaczęło i kiedy pierwsze pojazdy wyjechały tutaj na ulicę Torunia?
3: Michał Gordon, archiwista MZK. No to nie jest takie proste, bo to teoretycznie wszystko zaczyna się 16 maja 1891 roku, ale jak to bardzo często było w historii, nic nie powstaje z niczego, tak? Więc to początek komunikacji ogólnie na pewno należy powiązać chociażby z budową mostu kolejowego, a jeszcze lepiej ze stacją chociażby kolejową, bo najważniejszym problemem komunikacyjnym Torunia było połączenie się z dworcem kolejowym, dworcem głównym, który był usytuowany na Lewobrzeżu. I to niestety powodowało pewne komplikacje, zwłaszcza, że no, oddzielała nas Wisła. Dworzec powstaje w 1861 roku, tak? W tym momencie też mamy problem, bo nie mamy stałej przeprawy przez Wisłę. Więc tutaj były rozwiązania różne, typu na przykład parostatek i tak dalej, czy też most pontonowy. Jako pierwsze tak naprawdę, można powiedzieć, pojawiły się omnibusy konne, czyli de facto to było nic innego jak konne autobusy. One były prywatne i kursowały sobie na trasie między centrum miasta a właśnie dworcem głównym. No tutaj miasto, powiedzmy, zwietrzyło interes i postanowiło troszeczkę tutaj pomóc sobie mieszkańcom, tworząc pierwszą linię tramwajową, łączącą tak naprawdę dwie najbogatsze ówczesne dzielnice Torunia, czyli przedmieście bydgoskie oraz tak zwany Wilhelmstadt, czyli miasto Wilhelma, w pobliżu przystanku dzisiejszego dworca miasto. Pierwsza linia tramwajowa miała 3,5 kilometra długości. Przebiegała przez dzisiejszą Bydgoską, następnie ulicę Kopernika, Ducha Świętego, Szeroką, Świętego Józefa i dobiegała do dworca miasto. I od razu to się okazał taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę. W pierwszych dniach korzystało z tego średnio od 1000 do 3000 mieszkańców Torunia. W ciągu pierwszego roku skorzystało z przejazdów ponad 400 tysięcy pasażerów. W następnych latach ta liczba wzrastała, mimo że cena nie była wcale niska, bo początkowa cena to było 25 feningów. Dla porównania było to mniej więcej równe pół godziny pracy pracownika fizycznego. Także jeżeli ktoś chciał przejechać w obie strony, to musiałby na to poświęcić całą godzinę swojego czasu pracy, a nie na to, żeby zarobić na ten przejazd, tak? Więc no, to dosyć dużo ważyło w budżecie, tak? Ale później cena spadła do 10 feningów, także stało się to, powiedzmy, bardziej dostępne. No już w kolejnych latach rozrastało się to coraz bardziej. Dzisiaj to mamy już około 60 km torów tramwajowych w Toruniu.
2: A jeżeli chodzi o autobusy, i też pomyślałam tutaj od razu o zajezdniach i takich miejscach, gdzie te autobusy i też później tramwaje były przetrzymywane.
3: Tutaj była od samego początku zajezdnia, czyli na Sienkiewicza, ówczesnej ulicy Szkolnej. Na początku to też w ogóle trzeba sobie na to zwrócić uwagę, że zatrudnialiśmy więcej koni, powiedzmy, niż ludzi, tak? Koni było 27, osób było zatrudnionych 21 w pierwszym okresie zatrudnienia. Początkowo ta zajezdnia jak najbardziej nadawała się do tego, żeby tutaj stacjonowały sobie, powiedzmy, tramwaje. Autobusy też również miały tutaj swoją zajezdnię, a pierwsze autobusy pojawiły się oficjalnie 1924 rok. One dosyć szybko zniknęły, się okazały niestety nierentowne, bo zamówiliśmy modele francuskie, które się okazały dosyć słabo wytrzymałe na polskie drogi. Jeszcze jeden dodatkowo z trzech spłonął pachowo i już po półtora roku zostały zawieszone te linie autobusowe. Autobus naprawdę dopiero wrócił po okresie II wojny światowej po raz kolejny na stałe do Torunia. W okresie II wojny światowej również troszeczkę kursowało autobusów między Lewobrzeżem a Prawobrzeżem. Cały czas ten most, powiedzmy, tutaj był jakimś głównym, czy też umiejscowienie głównego węzła kolejowego było jakimś problemem i cały czas to starano się rozwiązać, również w okresie okupacji. A naturalnie pod koniec okupacji została ta komunikacja sytuacja zawieszona i też powiedzmy od nowa jej nie, mimo symbolicznie, że 1 maja 1945 roku, czyli święto robotników, Rosjanie tutaj naturalnie starali się podkreślać swoją rolę w przywróceniu komunikacji miejskiej w Toruniu, no a jeżeli chodzi o ich rolę, no to raczej to była odwrotna rola, aniżeli pomaganie, to raczej było zabieranie wszystkiego, co by się nadawało do czegokolwiek, no ale już pomijając to, autobusy wróciły na trasę Torunia w 1946 roku.
2: Jakie modele najbardziej zachowały się w pamięci mieszkańców, tutaj pana zdaniem, czy tak zwane ogórki, może ikarusy? Takie modele możemy czasami zobaczyć tutaj przy okazji różnych pikników, czy też takich wydarzeń, które organizuje MZK.
3: No zdecydowanie ogórek. Tutaj ogórek bije wszystko na głowę. To jest model, który się wszystkim z czymś tam kojarzy. Każdy starszy torunianin sobie wspomina, jak przejeżdżał tym ogórkiem i on niewątpliwie cieszy się największą sympatią Torunian.
2: To może opisz pan w takim razie tutaj takie najbardziej popularne modele autobusów. No już tutaj nie będę pana tramwajami też gdzieś tam może męczyć, ale o autobusach myślę, że warto wspomnieć.
3: Tak jak już pani wspomniała, te ikarusy były też ogórki, no potem wszedł Start i no on był pod różnymi, że tak powiem, postaciami, tak? Zależy jeszcze w jakich okresach, no powiedzmy tutaj no lata 60. były zdominowane przez stary N52, czy też Star A50, ewentualnie H01. Potem też się pojawiają już Sany, Jelcze naturalnie, Jelcze Meksy i później mamy już w drugiej połowie lat 70. mamy Autosany i Jelcze tak zwane Berlietty PR110. No jeszcze w międzyczasie było przez chwilkę trochę Manów mieliśmy tutaj też. No już teraz to są głównie Solarisy, wiadomo, tak? I na zasadzie teraz te najnowsze to są głównie Solarisy. Prosiła mnie pani tutaj też między innymi o jakieś ciekawostki, no to mam. W momencie, kiedy zbierałem materiały do książki, prosiłem właśnie o takie różne ciekawostki i dopytywałem się, czy na przykład ktoś się nie urodził w autobusie albo coś takiego. Dowiedziałem się, żeby urodzić to może niekoniecznie, natomiast możliwe, że były miejsca poczęć w tramwaju bądź w autobusach. Okazuje się, że zwłaszcza na tych pętlach czy końcówkach, czasami ktoś sobie wchodził, otwierał sobie kabinę autobusową, potrafił nawet sobie włączyć się tramwajową, włączyć sobie ogrzewanie. Tam miał randkę z wybraną i czasami zdarzało się, że został nakryty przez osoby sprzątające tramwaj, tak więc tego typu anegdotki się zdarzały. No, także tutaj, no, zwłaszcza to było podobno w latach 70., tak dużo było takich sytuacji. No, lata 80., no to wiadomo, to były czasy kryzysu wielkiego, więc wtedy odbywały się różnego rodzaju handle wymienne, tak, i czasami, nie wiem, za żarówki, czy za inne jakieś sprzęt można było dostać silnik do autobusu, no, też korzystano z obecności jednostki radzieckiej w pobliżu, wobec tego dzięki temu można było załatwić wiele rzeczy. Cała historia miasta wiąże się z historią komunikacji miejskiej. No trzeba pamiętać też, no, że autobusy, tramwaje mają służyć komunikacji miejskiej. Linie tramwajowe, linie autobusowe mają nas dowozić do pracy, tak? Mają nas dowozić do pracy, do domu, do miejsc tam, gdzie się uczymy, tak? Dzieci zwłaszcza, czy też młodzież szkolną, akademicką. Więc tak jak rozwijało się miasto, tak samo rozwijała się komunikacja miejska. Te wszystkie linie, które prowadziły, to one prowadziły też głównie do wielkich zakładów pracy, tak, do Elany, do Merinotexu. Oczywiście, jak to często bywa, nie nadążała komunikacja za rozwojem przestrzennym miasta. No, bo najpierw powstaje zakład pracy, dopiero później powstaje do niego linia komunikacji. Bywało też tak, że w okresy się już słuszno minianym PRL-u, tak, ludzie sobie sami budowali kawałek drogi, budowali sobie przystanek w ramach czynu społecznego tak zwanego. Też takie ciekawostki odnośnie na przykład, jak się zmienia postrzeganie ludzi. Otóż natrafiłem na artykuł na przykład dotyczący potrącenia człowieka przez tramwaj. Zapisano, że 40-letni starzec został potrącony przez tramwaj. To były lata 20 XX wieku. Także no, jak widać, no to się bardzo zmienia. No dzisiaj nikt nie nazwie 40-latka starcem. No a 100 lat temu osoby w moim wieku były już uważane za starców. Także to też pokazuje to, jak to się zmienia. Troszeczkę skacząc po tematach, no trzeba pamiętać też o tym, jeżeli wracamy do początku, wiek XIX, wiek przemian, bardzo dużych technologicznych i tak dalej, początek wieku XX również. wiesz, a tymczasem, no, jeżeli ktoś dojechał pociągiem do Torunia, czy nawet Poznania, czy Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku, czy na początku drugiej połowy wieku, to nagle wracał jakby do średniowiecza, wysiadając z tego pociągu, bo się nagle okazywało, że dalej głównie rządził transport kołowy, napędzany przez konia, tak, ewentualnie własnymi siłami trzeba było się przemieszczać, rowerów było bardzo niewiele, dorożki były bardzo drogie. To wszystko spowodowało konieczność rozwoju komunikacji, bo zawsze tutaj chodzi o to, cała ludzkość jak gdyby rozwija się pod kierunkiem szybciej, taniej, bezpieczniej, tak? A taka komunikacja miejska, ona jest, zwłaszcza tramwajowa, bo ona unika korki, jest dosyć szybka, jest dosyć tania i stosunkowo bezpieczna. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą wskazywać na to, że tramwajów jest za mało, że się spóźniają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no jest to jakaś częściowo, jakaś część jest tym prawdy, tylko trzeba pamiętać o tym, ile jest w tej chwili też samochodów w mieście, tak? Samochodów jest w tej chwili w mieście około 200 tysięcy, czyli właściwie mamy więcej samochodów niż ludzi. To powoduje, że coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej. To siłą rzeczy musi obniżyć, zmniejszyć liczbę kursów, tak? Dodatkowo przepisy też nie pomagają, powiedzmy, kierowcom autobusów zdążyć na czas na dojazd do danego przystanku. Jeżeli, powiedzmy, taki kierowca autobusu musi pokonać kilkanaście kilometrów przez miasto, w tym czasie musi ustępować wielokrotnie na przejściach dla pieszych, nie tylko zatrzymywać się na światłach, ale też na przejściu dla pieszych, żeby przepuścić osoby, no to powoduje siłą rzeczy jakieś opóźnienia czasowe. To z takich chociażby ciekawostek też kolejna. Autobusy wszystkie w toruńskie zatrzymują się około 39 tysięcy razy od poniedziałku do piątku na przystankach, także to jest liczba bardzo duża. Natomiast święta to są jest 24 tysiące razy, tak? Soboty i niedzielę 26 tysięcy razy dziennie, także to jest naprawdę bardzo duża liczba tych przystanków, które trzeba się zatrzymywać, pokonywać i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, powrócę jeszcze, myślę, na moment do tych dawnych pojazdów. Jestem ciekawa, jak to tutaj było z ich awaryjnością. Czy często się psuły, czy gdzieś tam ta eksploatacja była taka dosyć intensywna?
3: Jeśli chodzi o tramwaje, to ich konstrukcja była dosyć lekka i była... Znaczy inaczej, jeżeli się zepsuło, to było dosyć łatwo je zastąpić, tak? Bo to było dykta i generalnie to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, kabinę tramwajową, tak? Natomiast już jeżeli chodzi o autobusy, to niestety tak jak tutaj zwróciłem uwagę, mówiąc, że te pierwsze autobusy no, były bardzo urazowe, powiedzmy, tak? Były zbyt delikatne nasze drogi i faktycznie te autobusy trzy, które zakupiliśmy, no to były naprawdę dosyć często ulegały awariom.
2: Kiedy tak naprawdę też zaczęto dostosowywać te pojazdy do osób na przykład z niepełnosprawnościami? Bo teraz w wielu naprawdę pojazdach mamy obniżone progi, mamy też takie rampy, które kierowca może obniżyć, żeby tym osobom łatwiej było wejść. Mamy też inne udogodnienia, takie jak chociażby biletomaty w środku, czy tablice. I też jestem ciekawa, jak to tutaj pod tymi dwoma względami się to rozwijało.
3: Właściwie można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się dopiero w latach 90. Wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi, mimo tam jakichś licznych skarg pasażerów. No niestety, no, system ówczesny był taki, że no, nie poświęcano temu należytej uwagi. Wszystko zaczęło się od lat 90. Natężenie nastąpiło dopiero w XXI wieku. Poważne. I od tego momentu staramy się już coraz bardziej dostosowywać do osób niepełnosprawnych. No w tej chwili każdy nowy zakupiony tramwaj jest niskopodłogowy, tak samo każdy autobus posiada windę dla niepełnosprawnych, także no już w tej chwili możemy powiedzieć, że spełniamy chyba wszystkie standardy możliwe, wymagane w ruchu miejskim.
2: Jak myślimy o komunikacji miejskiej, nie sposób nie myśleć też o kasownikach i biletach, a to też wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj.
3: No, na początku to był system tak zwany skrzyneczkowy. To w ogóle troszeczkę wydaje się być nawet lekko komiczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak on miał wyglądać. Otóż zakładano, że pasażerowie będą uczciwi, będą wsiadali i wrzucali odpowiednią wartość swojego przejazdu do tak zwanej skrzyneczki, która była umieszczona w pobliżu motorniczego. No jednak dosyć szybko okazało się, że no to nie działa i trzeba było zatrudnić tak zwanych legendarnych hanarów, czyli konduktorów, mówiąc bardziej poprawnie. Też to inaczej działało, bo na początku kupowano bilety, które musiałyby zostać przedziurkowane, tak, przez konduktora. Potem stopniowo zaczęły wchodzić kasowniki, które, no powiedzmy, no trzeba trzeba było skasować bilet wsiadając i to zazwyczaj jeszcze dociskając go ręką, ten kasownik, pociągając za jakąś wajchę czasami, tak. Potem już te kasowniki wyglądały coraz bardziej nowocześnie, czyli to takie jak chociażby dzisiaj widzimy, gdzie wkładamy i już numer jest odbity, ale takie pierwsze kasowniki już nowocześniejsze pojawiły się w latach 90. A dzisiaj już coraz częściej mamy czy aplikacje, powiązanie z kartą, kartę miejską, także no to w tych dzisiejszych czasach to już jest, no powiedzmy, naprawdę nowocześnie, tylko że trzeba pamiętać, że każde miasto w Polsce ma swoją specyfikę. Przyjeżdżając do miasta, najlepiej jest zawsze poczytać o tym wcześniej, jak to wygląda w danym mieście i czasami niewątpliwie kontrolerzy natrafiają na sytuacje takie, że ktoś przyjechał z innego miasta i u nich jest inaczej, a u nas jest inaczej i są jakieś problemy.
1: A po więcej historycznych ciekawostek odsyłam Was do książki Michała Gordona pod tytułem Przystanek Stulecie.
0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Każdy w Toruniu wie, co to okrąglak, prawda? Niektórzy nazywają go też beczką. Chodzi oczywiście o zakład karny, kiedyś będący aresztem przy ulicy Piekary. To jedyny taki budynek w polskim więziennictwie. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się tam na rozmowę z kapitan Elżbietą Kamińską, zastępcą dyrektora zakładu karnego w Inowrocławiu, oddziału zewnętrznego w Toruniu.
4: Jesteśmy na toruńskiej Staruchce, w budynku przy ulicy Piekary, czyli w naszym toruńskim okrąglaku. Mamy co prawda już końcówkę stycznia, ale wróćmy na chwilę do listopada. Okrąglak obchodził wtedy 160. urodziny, prawda?
5: W listopadzie obchodziliśmy 160. rocznicę istnienia okrąglaka, jak już pani wspomniała. To wyjątkowy moment w historii tego więzienia, ponieważ faktycznie przez 160 lat istnieje w tym samym miejscu. Wpisało się na stałe już w architekturę miasta i wydaje się, że każdy z mieszkańców wie, czym jest okrąglak i gdzie się znajduje. Budzi on nierzadko zaskoczenie, zdziwienie i zainteresowanie turystów, którzy w Toruniu pojawiają się licznie. Jeśli tylko mamy przyjemność z nimi rozmawiać, to zawsze opowiadamy o historii tego wyjątkowego miejsca.
4: I jest to też bardzo charakterystyczny budynek. Chyba jedyny taki w Europie, prawda?
5: Architektura toruńskiego więzienia faktycznie jest wyjątkowa. Jest to jedyne tego typu więzienie w całej Europie. Było podobne więzienie w Szkocji, ale zostało już przeznaczone na inne cele. Takie samo więzienie jest również na Kubie, a zatem można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na całym świecie tego typu budowle, które stanowią funkcję więzienia, są tylko dwie. Zostało to wybudowane 160 lat temu i architektura wynikała z teorii filozofa Benthama, który mówił o tym, że więzienia powinny być ekonomiczne. Miał na myśli to, żeby strażnik więzienny z każdego miejsca budynku mógł widzieć i słyszeć to, co się dzieje w miejscu, które dozoruje. I tak też się dzieje w toruńskim więzieniu. Bez względu na to, w którym miejscu, w jego centralnym punkcie staniemy, to wszystkie poziomy są widoczne i są również słyszalne. Co zarówno ułatwia pracę, jak i utrudnia, ponieważ z założenia jesteśmy jednostką aresztową, a zatem jesteśmy zobowiązani do tego, żeby izolować sprawców przestępstw, ale także wspólników. I jednym z naszych głównych zadań jest właśnie to, żeby nie mieli oni kontaktu ze sobą, zarówno wzrokowego, jak i werbalnego, jak i właściwie każdego innego, a w tego typu budowli nie jest to zadaniem najłatwiejszym.
4: Na

0: penitencjarnymi. Osadzeni z zakładu typu zamkniętego nie mogą przebywać z osadzonymi z zakładu typu półotwartego. Różnicujemy również tych, którzy palą i nie palą. Dlatego tych czynników, które determinują rozmieszczenie w celach mieszkalnych, jest bardzo dużo. No i na tak niewielkiej powierzchni, jaka jest w toruńskim więzieniu, jest to niezwykle trudne. Wynika to także z tego, że pojemność jednostki jest niewielka, gdyż jest to tylko 151 miejsc, ale fluktuacja osadzonych jest bardzo duża. Każdego roku przez toruńskie więzienie przechodzi około 1000 osadzonych.
1: A jak to obecnie wygląda? Ilu jest teraz osadzonych i w jakich latach było ich najwięcej w Toruniu?
0: W dniu dzisiejszym mamy 145 osadzonych. Przekazy historyczne mówią, że krótko po wojnie było ich tu nawet 600. Trudno mi to sobie wyobrazić dzisiaj, jak wówczas byli rozmieszczeni, ale no, na dzień dzisiejszy nie możemy przekroczyć tej liczby, która jest ustanowiona, jeśli chodzi o pojemność, ponieważ przepisy polskie mówią o tym, że każdy osadzony musi mieć zapewnione minimum 3 metry kwadratowe.
1: A jak wygląda taki zwykły dzień osoby osadzonej?
0: Wszystko zależy od tego, w jakim typie zakładu odbywa karę i jakie zadania zostały mu wyznaczone i jakie realizuje w trakcie odbywania kary. Jeżeli mówimy o osobach skazanych, no to o godzinie 6 jest pobudka, wtedy następuje tak zwany apel, podczas którego funkcjonariusze działu ochrony liczą osadzonych, sprawdzają, czy wszyscy są na miejscu. Następnie jest oczywiście śniadanie i część z osadzonych udaje się do pracy. Część naszych osadzonych pracuje poza murami jednostki w instytucjach państwowych albo firmach prywatnych, ale również na terenie jednostki mamy halę produkcyjną, w której skazani także są zatrudnieni. No i ci osadzeni, którzy są zatrudnieni, udają się do pracy i po 8 godzinach wracają do jednostki, jedzą obiad i do końca dnia mają czas wolny. Część osadzonych pracuje na tak zwaną drugą zmianę po południu, więc rano spędzają czas w celi mieszkalnej, realizując oczywiście też inne uprawnienia typu spacer, widzenia, kontakt z najbliższymi, ale także uczestniczą w różnego rodzaju programach resocjalizacji, które są realizowane przez wychowawców, czy też zajęciach kulturalno-oświatowych.
1: A możemy powiedzieć, jak wygląda taka sala osadzonego?
0: Cela osadzonego wyposażona jest przede wszystkim w łóżko, w pojemnik do rzeczy osobistych, w stół do jedzenia posiłków, taboret do tego stołu, no i każda cela jest skanalizowana, czyli posiada toaletę, umywalkę, w której można dokonywać czynności higienicznych.
1: Wspomniała też Pani, że biorą Państwo pod uwagę, czy dana osoba pali, czy nie.
0: To znaczy, że osoba, która pali, nie może być rozmieszczona z tą, która nie pali, ponieważ z uwagi na to, że cele są zamknięte przez całą dobę, no to skazani palą w celi mieszkalnej, a zatem no, nie mogłoby być tak, że ktoś, kto nie pali, byłby biernym palaczem z uwagi na to, że ktoś inny obok niego by palił. Dlatego jest to brane pod uwagę.
1: A czym dokładnie w pracy zajmują się osadzeni tutaj, na terenie jednostki?
0: Jest to firma prywatna, która zajmuje się produkcją małych, drobnych elementów metalowych. Osadzeni zajmują się szlifowaniem ich i wyrabianiem na maszynach.
1: Jak osadzeni mogą otrzymać pracę poza jednostką?
0: I gdyby warunkiem podstawowym jest to, że kontrahenci zewnętrzni najpierw muszą zwrócić się do dyrekcji zakładu karnego z taką chęcią i wolą podjęcia współpracy i zawarcia umowy o zatrudnienie osadzonych i wówczas tacy skazani mogą być zatrudnieni właśnie, nie jest to umowa o pracę z poszczególnym osadzonym, tylko jest to umowa o zatrudnienie osadzonych pomiędzy właścicielem firmy prywatnej a dyrektorem zakładu karnego. Każdy osadzony zatrudniony u kontrahenta prywatnego musi zarobić najniższą krajową, przy czym trzeba tutaj powiedzieć o wielu przywilejach dla pracodawców, ponieważ nie odprowadzają oni wszystkich składek, tak jak za osoby, że tak powiem, z wolnego rynku. Osadzeni nie otrzymują wynagrodzenia za pozostawanie na ewentualnym zwolnieniu lekarskim, a ponadto 35% wynagrodzenia pracodawca otrzymuje z powrotem od państwa.
1: Wspomniała Pani również, że jednostka bierze udział w różnych wydarzeniach. Jedną z takich akcji była między innymi Cała Polska czyta dzieciom.
0: Mamy świadomość, że przywracanie ludzi do społeczeństwa nie może być oderwane od tego społeczeństwa. W związku z tym faktycznie dosyć intensywnie współpracujemy z wieloma instytucjami. Są to zarówno instytucje państwowe, takie jak na przykład Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy raz na kilka miesięcy przychodzą

do powrotu na rynek pracy. Dwa razy w miesiącu przychodzą do nas także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy spotykają się indywidualnie z osadzonymi, którzy wyrażają taką wolę i potrzebę, rozwiązują ich problemy wynikające z pozostawania w rodzinie.

0: bądź rozpadu i otrzymują takie porady. Nawiązywaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem Serce Torunia, które zajmuje się przeciwdziałaniem bezdomności po to, aby osadzeni, którzy wychodzą na wolność, wiedzieli, że mogą udać się gdzieś po pomoc, że nie pozostają sami, że są instytucje, które są gotowe udzielić im wsparcia. W ramach organizacji programów resocjalizacji nawiązujemy również współpracę z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami i tak na przykład właśnie w minionym roku realizowaliśmy program z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom. Miał on na celu integrację rodzin. W ramach tego programu osadzeni uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, gdzie uczyli się o swojej roli ojca, o tym, jak można nawiązać więź emocjonalną z dzieckiem albo jak ją podtrzymać mimo izolacji i rozłąki. Osadzeni mieli także możliwość spotkania się ze swoimi dziećmi poza murami jednostki penitencjarnej, czyli uczestniczyliśmy w zajęciach w Muzeum Piernika, gdzie ojcowie ze swoimi dziećmi i partnerkami lepili pierniki i spędzali po prostu wspólnie czas. Był to bardzo ważny akcent, ponieważ chcieliśmy pokazać tym, że tak naprawdę nie prezenty mają największe znaczenie, tylko wspólne spędzenie czasu, wspólne pozytywne emocje i to, że obecność drugiego członka rodziny, jego bliskość jest bardzo ważna. Zdecydowaliśmy się na organizację tego programu, ponieważ mamy świadomość, że nie tylko osadzonym jest trudno odbywać karę z dala od swojej rodziny, ale też tym rodzinom jest trudno bez ojca. Dzieci za tym ojcem tęsknią, partnerki też potrzebują jego wsparcia. No i mając w dłuższej perspektywie świadomość, że ten ojciec ma wrócić do rodziny i ma być jej pełnoprawnym uczestnikiem, zależało nam na tym, żeby móc tą więź podtrzymać i to na pewno bez wątpienia dzięki tym oddziaływaniom się udało. Oczywiście nie wszyscy osadzeni mogli opuścić mury jednostki penitencjarnej i spotkać się ze swoimi bliskimi w żywym Muzeum Piernika. W związku z tym dla tych osób też zorganizowaliśmy tak zwane widzenia rodzinne na terenie jednostki penitencjarnej. Tutaj także lepiliśmy pierniki, bo był to okres okołoświąteczny, chociaż piernik i Toruń nieodzownie się ze sobą łączą. Zdobiliśmy je, spędzaliśmy wspólnie czas, a na podsumowaniu programu gościliśmy na naszym terenie aktora z Teatru Willa Machorzycy, który czytał opowiadania i czytał dzieciom bajki po to, żeby też troszeczkę przełamać taki stereotyp męskości, że mężczyzna też może czytać, też może zabawiać dzieci książką i pokazać, że czytanie absolutnie ma wartość. W ramach tego programu mieliśmy również zajęcia z przedstawicielem Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom. Mówiliśmy też o działającym w Toruniu jako jedynym w Polsce telefonie zaufania dla mężczyzn, z którego nasi osadzeni też mogą skorzystać w razie takiej potrzeby. Także w ramach tej inkluzywności staramy się za mury więzienia zaprosić szereg instytucji wolnościowych, stowarzyszeń, po to, żeby pokazać osobom, że mimo, że są izolowane, to na pewno nie są same.
1: W tym roku też może Państwo planują wziąć udział w jakichś akcjach?
0: Myślę, że rozpoczynamy nowy rok i myślę, że na pewno będziemy planowali różnego rodzaju inicjatywy, które albo będą podobne, a może jeszcze bardziej różnorodne. Będziemy na pewno współpracowali z wieloma instytucjami zewnętrznymi, co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
1: Chciałabym jeszcze wrócić do Dnia Pracy Osadzonych. Jak on wygląda? Mają konkretny plan dnia?
0: Osadzeni są dowożeni do pracy, są z niej odbierani i przywożeni do jednostki penitencjarnej, ale trzeba powiedzieć, że są to osoby, które przeszły już wstępny proces resocjalizacji. Nie są to tak zwani groźni przestępcy, tylko osoby, które są zmotywowane do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Doprowadziliśmy już do redukcji ich deficytów, które wpłynęły na to, że znaleźli się za murami więzienia i przygotowujemy ich do życia na wolności. Każda kara pozbawienia wolności odbywa się na zasadzie tak zwanej wolnej progresji, czyli od pełnej izolacji do coraz mniejszej. Osadzeni poza tym, że chodzą do pracy w warunkach wolnościowych, w systemie bez konwojenta, czyli nie są już nadzorowani po opuszczeniu murów jednostki, chodzą także na przepustki. Spotykają się ze swoimi rodzinami, czasami na kilka godzin, czasami na kilka dni, więc cały cel tych działań jest ukierunkowany na to, żeby małymi krokami przywracać osoby izolowane do społeczeństwa i umożliwić im w warunkach tego społeczeństwa prawidłowe funkcjonowanie, gdyż nie da się człowieka cały czas izolować, no chyba, że ma karę dożywotniego pozbawienia wolności.
1: A jak odbywają się widzenia? Ile osób może odwiedzić osadzonego?
0: W naszej jednostce penitencjarnej widzenia są dwa razy w tygodniu, jest to w środę i w niedzielę. Są one realizowane w sali widzeń, przy stolikach, chyba, że są to osoby tymczasowo aresztowane, wobec których organ dysponujący zarządził widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Wówczas odbywa się to zarówno osoba odwiedzająca, jak i osadzony są, można by powiedzieć, oddzieleni taką szybą i rozmawiają za pomocą telefonów. Ale to zależy już od organu dysponującego. tego, który zarządza w zasadzie tą osobą.
1: Wspomniała Pani też o telefonie zaufania. A czy osadzeni mają dostęp na terenie jednostki do psychologa?
0: W szeregach kadry penitencjarnej są zarówno wychowawcy, jak i psycholog. W związku z tym osadzeni codziennie mają kontakt i taką możliwość rozmawiania z wychowawcą, który jest takim bezpośrednim jego łącznikiem w zakresie wszystkich jego problemów. Od tych życiowych, dotyczących jakichś rozterek emocjonalnych, po te takie na przykład bytowe, czyli zgłoszenie tego, że potrzebuje dodatkowej odzieży albo chce poprosić o możliwość dokonania zakupów w tutejszej kantynie. No i oczywiście jest też psycholog, który jest powiernikiem osadzonych i ich zmartwień, ale także ta kadra penitencjarna zajmuje się tą redukcją deficytów osadzonych. Polega to na tym, że każdy człowiek, który trafia do warunków izolacji penitencjarnej, jest poddawany diagnozie, w ramach której analizujemy, co przyczyniło się do tego, że trafił za mury więzienia i dlaczego w ogóle popełnił przestępstwo. Jeżeli dokonamy takiej diagnozy, to wyznaczamy kryteria i obszary, które należy poddać korekcie bądź naprawie. I tak na przykład, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo z użyciem przemocy, jest skierowany na trening zastępowania agresji. Jeżeli ktoś odbywa karę za znęcanie się nad swoimi członkami rodziny, jest skierowany na program dla sprawców przestępstw. I tak dalej, i

0: bezpiecznych, ale także osoby, które realizują oddziaływania resocjalizacyjne po to, żeby zmieniać te ludzkie osobowości, gdyż kara pozbawienia wolności ma różne cele. Jednym z celów jest cel izolacyjny, czyli odizolowanie człowieka od społeczeństwa.
1: O budowie okrąglaka w Grodzie Kopernika decyzje podjęły władze pruskie.
2: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Toruń rusza z realizacją 4. odcinka trasy średnicowej. Powstanie ona przy szosie okrężnej, następnie obok Moto Areny i na końcu dotrze do DK 80. O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
3: W dobrym momencie. Kwitujemy kilkanaście miesięcy przygotowań prac koncepcyjnych, bo one rzeczywiście zaczęły się na końcówce roku 2024 w kontekście myślenia o tych terenach na zachodzie naszego miasta. Potencjał inwestycyjny do 119 hektarów terenów inwestycyjnych z podziałem na dwie grupy własności. Gmina miasta Toruń jest właścicielem 68, ponad 51 hektarów jest w rękach prywatnych właścicieli. Ten teren przez najbliższe lata i dekady będzie ulegał przeobrażeniom. Już najszybciej w zasadzie będziemy chodzić z inwestycją pod tytułem zupełnie nowa baza tramwajowa, potem autobusowa realizowana przez naszą spółkę miejską MZK. W tym roku spodziewamy się podejść do postępowania na wykonawcę realizacji tej inwestycji, ale żeby wejść na te tereny w sensie inwestycyjnym, mówić o nich jako zasobie do, powiedzmy, zapraszania inwestorów, musimy uzbroić ten teren w infrastrukturę drogową i tego doskonale Państwo wiecie, nam brakowało. 4. odcinek trasy średnicowej był zaprojektowany i wytrasowany, jeśli chodzi o ten korytarz, już od początku, kiedy w zasadzie zaczęto realizować korytarz trasy średnicowej imienia prezydenta Raczkiewicza i te odcinki, które już powstały, zakładały powstanie odcinka 4. Wcześniej jest odcinek 3, ale 4. odcinek jest bieżącą potrzebą. On w sumie w parametrach ma 4,5 km długości. Jest to jezdnia 2x2, klasa drogi GP, więc ona jest rzeczywiście największą i z największym potencjałem zbiorczym i komunikacyjnym, którą chcemy zaprojektować, zacząć projektować. Od chwili podpisania umowy wykonawca dokumentacji będzie miał 30 miesięcy na dopięcie przedmiotu zamówienia. Będziemy oczywiście współpracować, bo dla nas ta trasa jest bardzo ważna i 4 skrzyżowania tam mamy zaplanowane. Ten odcinek zacznie się od ulicy Szosa Okrężna i zakończy się wpięciem do istniejącej już DK 80 tuż przy granicy naszego miasta, więc jest to dla nas bardzo ważny szkielet drogowy, który będzie warunkował dalszy rozwój inwestycyjny przede wszystkim. Tego terenu wiem, że i prywatni przedsiębiorcy, którzy już lokują tam swoje działalności gospodarcze, liczą na to, że ten szkielet drogowy w postaci 4. odcinka trasy średnicowej rychło powstanie, ale żeby powstał, musimy mieć dokumentację projektową. Oczywiście będziemy się zajmować tą drogą przez najbliższe kilkadziesiąt miesięcy, a później oczywiście to już perspektywa nowej kadencji. Będzie to zainteresowanie już nowej kadencji, nowych władz Torunia, jak znaleźć środki finansowe na ten etap, ale nie zapominając również o tym, żeby spiąć całość trasy średnicowej, trasy prezydenta Raczkiewicza, również uwzględniając lukę, która nam cały czas się pojawia na odcinku między Szosą Chełmińską a okrężną właśnie w postaci 3. odcinka trasy średnicowej. O tym też intensywnie myśleliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Mamy pewną koncepcję. Tu zatrzymaliśmy się i sprawy nas zatrzymały na przejściu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Świętego Józefa. Mamy pewne rozwiązania. O tym też w ciągu tego roku będziemy mówić, ale warto o tym, warto to podkreślać, że również ta nasza optyka na ten 3. etap średnicówki jest. Wartość całej umowy to niespełna 1 500 000 zł. Wiemy, że mamy do czynienia z profesjonalistami.
1: W budowę włącza się Miejski Zakład Komunikacji i Miejski Zarząd Dróg, mówi dyrektor MZD Ireneusz Makowski.
4: Kluczowy element komunikacyjny, umożliwiający skomunikowanie terenów zachodnich, rozwoju potencjału, który tutaj mamy zamiar rozwijać. I 4,5 kilometra z tym, że podziałem na takie zakresy. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od szosy okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę szosy okrężnej 2x2, to jest 1,7 km do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 km, dokładnie kilometr 4 400 metrów od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80. Zejdziemy na dół na wysokości portu Drzewnego. Do projektanta będzie również należało rozwiązanie co do połączenia drogi krajowej nr 80. W koncepcjach mieliśmy różne rozwiązania, estakadą, rondem. To będzie w zakresie analizy i przedstawienia najlepszego rozwiązania, czy skrzyżowanie tradycyjne. Parametry, tak jak pan prezydent mówił, długość około 4,5 km, to jest łączny zakres Miejskiego Zarządu Dróg i MZK. 4 skrzyżowania, klasa drogi GP, szerokość jezdni 2x7, nośność 115 kN oraz drogi, cała infrastruktura, szanowni państwo, czyli ścieżki, rowerowe chodniki, elementy BRD, tam gdzie trzeba to również doświetlenie, tam gdzie się pojawią przejścia dla pieszych, to będzie też specjalne, dedykowane doświetlenie. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo doświetla przechodniów od strony najazdu samochodów. Tak to schematycznie wygląda. Średnicową chcemy skomunikować Złą Wieś. Razem współpracujemy. Próbowaliśmy też rozstrzygnąć postępowanie wspólne. Niestety odcinek naszych sąsiadów był drogi i idą swoją ścieżką i swoim postępowaniem. Powtarzają postępowanie przetargowe. Wartość zadania, tak już też państwo usłyszeliście, i termin realizacji również 30 miesięcy. Finał ma być taki, że projektant ma uzyskać decyzję żydowską, ale do decyzji żydowskiej to szeroka droga i pełen zakres, mały pakiet prac, czyli prace koncepcyjne, uzgodnienia, konsultacje. Działamy również w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musimy zaprojektować skrzyżowanie trasy średnicowej z ulicami Szosa Okrężna i Szosa Bydgoska, bo to będzie miejsce włączenia z jednej i z drugiej strony układu drogowego. Bardzo ważna rzecz, wykonawca, projektant ma uwzględnić etapowanie realizacji inwestycji. Mamy takie plany, chyba że pozyskamy większe środki, chcielibyśmy zrealizować na początku część drogi południową i wprowadzić tam ruch dwustronny, a w drugim etapie część północną. Robimy to wspólnie oczywiście z mieszkańcami, będzie szereg konsultacji, będziemy się wspierać również wiedzą lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Będzie projektant miał w zadaniu rozstrzygnąć sposób skrzyżowań, z tych rodzajów skrzyżowań, powiązań z innymi drogami, połączeń z terenami przyległymi. Konsultacje planujemy już rozpocząć w drugim półroczu 2027 roku i do tego czasu projektant musi przedstawić tam szereg materiałów, żebyśmy mogli to realizować. Czwarty etap trasy średnicowej to rozwój zachodniej części Torunia. Oczywiście nowoczesna, komfortowa komunikacja wschód-zachód. To jest początek do realizacji zaplecza do strefy Toruń-Zachód. To są nowe miejsca pracy, tak jak pan prezydent zawsze powtarza, i przestrzeń do nowoczesnych technologii. Od dróg się zawsze zaczyna, będą drogi, będzie rozwój i na to liczymy. Też tutaj wspominamy, tam, co pan prezydent mówi, co z trzecim etapem. Mamy pomysły, w żaden sposób nie zostawiamy tego odcinka, bo to jest jak gdyby, traktujemy to jako całość. Natomiast też, tak jak państwo wiecie, spotkaliśmy się z problemami w zakresie wydzielenia działki willi przy Józefa. Na pewno będziemy to realizować w tym roku, już chcemy zaproponować, pan prezydent zaproponuje, w którym kierunku pójdziemy i jaką formę przyjmiemy do dalszej realizacji.
1: Wykonawcą dokumentacji została firma Multiconsult Polska, mówi zastępca dyrektora działu drogowego do spraw pracowni drogowych Tomasz Nowakowski.
2: Akurat na państwa terenie uczestniczyliśmy tutaj niedaleko w projekcie drogi S10, odcinek drugi, realizowaliśmy z firmą wykonawczą, uzyskaliśmy tam ZRID, inwestycja jest już teraz, jak powiecie państwo, realizowana. Ostatnio też pozyskaliśmy kontrakt wylot linii kolejowej z tunelem z Łodzi-Rytkinia w kierunku portu centralnego, także tych inwestycji mamy dużo. Tak jak tutaj panowie wcześniej wspomnieli, w zasadzie o inwestycji powiedziane jest wszystko. Odcinki projektowane w mieście są zdecydowanie trudniejsze niż obwodnice. Mamy bardzo dużo infrastruktury, uwarunkowań już istniejących, dojazdy do prywatnych posesji, do przedsiębiorstw. ZRID faktycznie daleka droga, po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, oddziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca. Jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane, czekamy tylko, żeby wystartować. Liczymy na dobrą współpracę.
1: Pierwszy odcinek trasy średnicowej północnej od szosy chełmińskiej do grudziąckiej oddano do użytku 30 marca 2014 roku. Blisko półtora roku później drugi etap od ulicy Grudziąckiej do ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Docelowo trasa prezydenta Władysława Raczkiewicza połączy szosę bydgoską z szosą lubicką. Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika przejdzie remont. Uzyskało ono dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Łącznie wyniesie ono ponad 3 miliony złotych. Z kolei koszt pełnej renowacji to nieco ponad 4 miliony złotych. O szczegółach inwestycji mówi Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego w Toruniu.
5: Muzeum Okręgowe w Toruniu jako kolejny projekt przewiduje modernizację Muzeum Podróżników. W ramach tego zadania przewidujemy zarówno roboty budowlane, które odświeżą elewację, naprawią dachy i wykonają takie prace pomagające w modernizacji wystawy we wnętrzu budynku, jak również modernizację wystawy stałej. Wystawa stała ma już trochę lat i obecnie raz, że mamy nowe obiekty, dwa, że chcielibyśmy też troszeczkę inaczej pokazać tematykę, którą tam prezentujemy. Jest to oddział, w którym możemy przyjść z dziećmi, z większymi dziećmi, tak? Mogą przyjść osoby dorosłe. Każdy tam dla siebie coś znajdzie. My również bardzo często tam prezentujemy wystawy.

0: zdjęcia, mamy dużo spotkań, także ten oddział tętni życiem i mamy nadzieję, że to odświeżenie również pomoże jakby w dalszym działaniu. Modernizujemy praktycznie cały budynek, także w środku robimy prace budowlane w całym budynku, ale również wszystkie wystawy. Czyli przewidujemy, że w przyszłym roku będziemy te czynności robić.
1: Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu znajduje się przy ulicy Franciszkańskiej 9/11, czyli na Starówce. Od maja do września otwarte jest dla odwiedzających od 10 do 18, z kolei w okresie jesienno-zimowym do godziny 16. W środy wstęp na wystawy stałe i czasowe jest bezpłatny. Fort Jakuba w Toruniu coraz bardziej popularny. W maju ze zgodą prezydenta Pawła Gulewskiego przejęła go Fundacja Kosmos. Od tamtej pory odbyły się sprzątania, święto twierdzy Toruń czy po prostu zwiedzania. Anna Lamers z fundacji nie kryje, że wszystko rozwija się bardzo dobrze, a frekwencją podczas święta twierdzy Toruń była bardzo zaskoczona.
2: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Udało się spowodować, że nie został sprzedany, prawda? Mam wielkiego, słuchajcie, sojusznika w osobie Macieja Kurasa, czyli architekta miejskiego. Już wymyśla 1000 pomysłów. Robimy konferencję również we wrześniu, taką właśnie o możliwych projektach. Słuchajcie, to jest fort, w którym się ludzie zakopują od razu. To jest dla mnie niesamowite, wiecie? Przyjechała na forum praktyków partycypacji koleżanka z Opola. Ja ją wczoraj wzięłam i ona, do 3 minuty, po półtorej godzinie za ucho trzeba było wyciągać, ona była po prostu w niebo wzięta. Tą historią ludzi, którzy mieszkali, w ogóle się nie interesując fortyfikacjami. Bo ten obiekt ma niesamowitą duszę. I gdybyśmy go sprzedali, wiecie, gdyby tam były gładzie wszędzie, to wszystko byśmy stracili. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu, ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzy Toruń i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15, oprowadzamy. Faktycznie nawet w ulewę wczoraj były dzikie tłumy. W planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga, wciąga.
1: W sieci pojawiły się komentarze nieprzychylne Fundacji Kosmos i niektórzy mieszkańcy Torunia nie zgadzali się z tym, że fort trafił akurat do niej. Komentuje to Anna Lamers.
2: Ten fort stał, słuchajcie, pusty od 2018 roku, więc uważam, przepraszam, z całym szacunkiem, że jeżeli ktoś miał na to jakiś pomysł, przecież mógł go przedstawić. To nie jest tak, że je była, nie wiem, tysiące ludzi się o to biło, prawdę powiedziawszy, nie? Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, wreszcie byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to dwa razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to były całe dwa dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przyjdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wodę na forcie. W przeciągu miesiąca. No to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, którzy widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał. A nie chcą go niszczyć, tylko chcą przywrócić go społeczności przecież. Więc ci wszyscy, jeśli będą chcieli na przykład przyjść na jakieś, nie wiem, różańce, my zapraszamy serdecznie. Tam jest 7000 metrów pod dachem, każdy się zmieści.
1: Przypominamy, że zwiedzanie Fortu Jakuba odbywa się w sobotę i w niedzielę o 11 i o 15. Sam fort znajduje się niedaleko dworca miasto, przy ulicy Generała Sowińskiego. Nie trzeba wiele, aby zmienić czyjąś codzienność. Stowarzyszenie Wędka szuka wolontariuszy, którzy chcą działać z dziećmi i młodzieżą na toruńskich podwórkach. Na czym polega ich praca?
3: Do spędzania czasu z dziećmi, prowadzenia warsztatów, organizowania wyjść.
1: Mówiła Alina ze stowarzyszenia, a kontakt m.in. na profilu facebookowym.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.